spadła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

tak. Tam ojcze on, król Olch dowozna.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Lubelskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Po reklamie.
2: Jest oficjalny komunikat Waszyngtonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Pielęgniarka wystawi Ci L4, idzie zmiana przepisów. Schron pod szpitalem powstanie w Sandomierzu, pomieści kilka tysięcy osób.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła 6, Mieszko Drescher, zapraszam. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski, tak mówi wiceprezydent USA w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. J.D. Vance uspokaja i dodaje przy tym, że nie ma ostatecznej decyzji, co z 5000 żołnierzy, którzy zostali wycofani z Niemiec. Nie wiadomo, czy trafią do nas, czy po prostu wrócą do siebie. Vance mówi, że jego kraj nie może być policjantem świata. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. Rozszerzenie ich kompetencji jest właśnie konsultowane. Zwiększy się na przykład katalog leków, które będą mogły przypisywać. Oprócz tego wystawią krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji. Mówi prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łobodzińska.

Krytykowane są zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas ich nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. A jak o ochronie zdrowia mowa, to nic tak nie chroni jak bunkier. Tego typu obiekt ma powstać pod szpitalem w Sandomierzu. Pomieścił około 4,5 tysiąca osób. Zostanie przygotowany w istniejących podziemiach lecznicy, które niebawem zostaną specjalnie wyremontowane. Antyradio kręciło z Metalliką. W naszej strefie, która stała przed Stadionem Śląskim, mogliście zakręcić czerwono-czarnym kołem i wygrać antyradiowe gadżety.

0: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
1: Bez opadów i słonecznie w większości kraju, kropi tylko w okolicach Szczecina. Na termometrach zaledwie od 4 stopni w Kielcach do 13 w Zielonej Górze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22-23, po południu może przelotnie pokropić na wschodzie. Jutro podobna temperatura, na wschodzie też może popadać.
0: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dzisiaj zajrzymy do ZOO w Poznaniu i Chorzowie. Poza tym będzie o wyjazdach na czerwcowy długi weekend i o śmieciach spiętrzających wodę.
4: Pozwolicie, to zabiorę Was teraz do nowego ZOO. Powiemy o nowych mieszkańcach poznańskiego ogrodu.
5: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
4: Mówi Urszula Sajda z poznańskiego ZOO.
5: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach i w momencie interakcji syczą w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
6: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
4: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO.
6: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję w przyszłości, pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym ZOO w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i 3 samice.
4: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. Poznań, Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Niektórzy ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta. Dlatego Śląskie ZOO w Chorzowie rusza z nową kampanią. One nie powiedzą, ty możesz. Pracownicy ogrodu zachęcają, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Mówi Aneta Błyszczek.
8: Dokładnie, w naszych mediach społecznościowych ruszyliśmy z kampanią, która nazywa się One nie powiedzą, ty możesz. I skierowana jest do osób, które odwiedzają nasz ogród zoologiczny i widzą nietypowe zachowania innych odwiedzających, takie jak karmienie zwierząt, wrzucanie śmieci na wybiegi. Chodzi o to, żeby po prostu zachowali taką czujność i odpowiedzialność za to też, jak zachowują się inni odwiedzający i zwracali na takie zachowania uwagę.
7: Wy w tej kampanii podpowiadacie, jak można zareagować, gdy widzimy właśnie takie niepożądane zachowanie.
8: Dokładnie, proponujemy proste rozwiązania, proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, nie zachowują się tak, jak powinni, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać. To są proste, krótkie zdania, powiedziane w sposób grzeczny, ale po prostu chodzi też o to, żeby pokazać ludziom, jak reagować, bo często też odwiedzający nie wiedzą, widzą takie zachowanie i za bardzo nie wiedzą, czy mają się odezwać, czy powinni coś powiedzieć. Oczywiście też, jeżeli ktoś nie chce zwrócić uwagi, warto, żeby poinformował pracowników zoo lub ochronę, ale też warto po prostu zachować taką czujność na to, co robią inni i po prostu zwracać uwagę.
7: Taką odpowiedzialność społeczną, reagować, żeby nie bagatelizować tych zachowań, tak?
8: Dokładnie tak. Chodzi o to, żebyśmy czuli się trochę współodpowiedzialni za to, jak wygląda kultura odwiedzania zoo, żebyśmy mieli taką świadomość, że to jest jednak dom zwierząt i my tu jesteśmy gośćmi i chodzi też o to, żeby wzbudzić właśnie taką odpowiedzialność społeczną u naszych odwiedzających.
7: Rozumiem, że jeżeli ruszacie z taką kampanią, to jest to problem w ogrodzie.
8: Tak, jesteśmy przed sezonem letnim, gdzie spodziewamy się naprawdę dużej ilości odwiedzających i też zwrócili nam na to uwagę opiekunowie, którzy już po takich weekendach, gdzie mamy duże oblężenie, jak na przykład ostatnio weekend majowy, zauważyli, że na tych wybiegach jednak znajdują się śmieci, takie jak plastikowe butelki czy jakieś papierki po słodyczach i nie chodzi tylko o to, że opiekun później to musi posprzątać, bo to jest jakby najmniejszy problem, to znaczy zawsze to jest takie problematyczne, że ktoś po prostu to musi posprzątać, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zwierząt, bo zanim opiekun zobaczy ten śmieć i go posprząta, on może być po prostu zjedzony przez zwierzę, które nie powinno takich rzeczy jeść.
7: Kolejny problem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym i pewnie nie tylko w Śląskim, dokarmianie zwierząt na własną rękę.
8: Dokładnie, pomimo tego, że mamy tutaj bardzo dużo tabliczek, które mówią o tym, że nie wolno karmić zwierząt, bo odwiedzający nigdy nie wie, które zwierzę ma na przykład alergię pokarmową, które jest na specjalnej diecie. Poza tym te dawki jedzenia są specjalnie wydzielane, ponieważ staramy się zachować jak najbardziej naturalne środowisko życia zwierząt i pomimo tego, że ktoś może pomyśleć, że ach, jabłko jest zdrowe, to w dużej ilości ono może zaszkodzić i to nie jest bez przyczyny, że nie wolno karmić zwierząt. Niekiedy właśnie po takich weekendach opiekunowie zgłaszają, że zwierzęta źle się czują, czasami potrzebna jest też pomoc weterynaryjna, także to wszystko jest dla dobra zwierząt i naprawdę nie wymyślamy sobie tego, że nie wolno karmić tych zwierząt.
7: Z czym jeszcze się borykacie?
8: Właśnie oprócz śmiecenia, oprócz dokarmiania zwierząt, też często to jest na przykład hałas, takie bieganie, krzyczenie, stukanie w szyby. To jednak stresuje zwierzęta. Tak jak powiedziałam, to jest ich dom i też warto reagować, gdy ktoś krzyczy, zachowuje się w sposób taki nieodpowiedni, czy biega po ogrodzie.
7: Czyli co, nie bójmy się upominać, gdy widzimy te wszystkie zachowania, o których teraz mówiliśmy, ale też powiedzmy może, jaki jest ten savoir vivre, jak się powinniśmy zachować w ogrodzie?
8: Przede wszystkim powinniśmy zachować spokój, nie stukać w szyby, nie stresować zwierząt, nie nawoływać ich. Jeżeli zwierzę leży na wybiegu, to prawdopodobnie sobie odpoczywa, jakieś przywoływanie go i tak dalej nie jest wskazane. Oczywiście nie śmiecimy, jest dużo koszy na śmieci, zawsze jest gdzie po prostu wyrzucić. Na pewno nie wrzucamy plastikowych butelek czy śmieci na wybiegi. No i przede wszystkim nie dokarmiamy zwierząt.
7: Czyli zachowujemy się trochę tak jak u siebie w domu.
8: Dokładnie, tak jak nie chcemy, żeby ktoś krzyczał pod naszym balkonem, czy nie śmiecił nam na balkon, tak samo tego nie robimy tutaj. To jest dom zwierząt i po prostu szanujmy je.
7: Jakie działania jeszcze będą podejmowane w ramach tej kampanii?
8: To jest kampania w mediach społecznościowych. Planujemy taką serię postów. Wypuściliśmy już właśnie takie proste zdania, które można wypowiedzieć do osoby, która się zachowuje nieodpowiednio. Planujemy też rolki i po prostu inne tego typu posty.
7: O nowej kampanii Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie mówiła Aneta Błyszczek. Dla Antyradia Paulina Koziołę.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Pożegnaliśmy tegoroczną majówkę, ale to nie koniec okazji do wyjazdów. Jeszcze przed wakacjami mamy jeden długi weekend od 4 do 7 czerwca i Polacy chcą go wykorzystać. O szczegółach Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
9: Jeśli planujecie Państwo czerwcowy wypoczynek, warto się pospieszyć z podjęciem decyzji i z dokonaniem zakupu, ponieważ tegoroczna czerwcówka faktycznie bije rekordy popularności w biurach podróży. Z danych portalu wakacje.pl wynika, że liczba rezerwacji na długi weekend Bożego Ciała jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem. Jest to związane także z tym, że w tym sezonie czerwcowy wyjazd wyraźnie wygrywa z majówką, która nie miała aż tak korzystnego układu dni wolnych w kalendarzu. Jednocześnie Polacy doceniają, że na początku czerwca w krajach na południu Europy można liczyć na świetną pogodę, ale jeszcze możemy wypocząć bez większych tłumów, no i w cenach trochę niższych niż w szczycie wakacji, które zaczynają się 3 tygodnie później. Jeśli chodzi o ranking najczęściej wybieranych kierunków, to tutaj niezmiennie królują Turcja, Grecja i Egipt, ale widzimy też zainteresowanie, rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii, gdzie zainteresowanie wzrosło o 71%, czy o Włoszech, gdzie ten wzrost zainteresowania oscyluje w okolicy 64%. Może to być związane z faktem, że klienci biur podróży doceniają ochronę i wsparcie, jakiego tour operatorzy im udzielają w związku z realizowanymi wyjazdami. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych, tour operator ma obowiązek zrealizować wszystkie usługi, które zostały zapisane w umowie, a więc przelot, zakwaterowanie, ale także transfery, ubezpieczenie, opiekę rezydenta, wszystko to, co zostało w tej umowie wymienione. Również w sytuacji, gdyby doszło do odwołania na przykład samolotu, to właśnie po stronie tour operatora leży obowiązek zapewnienia innego transportu w zbliżonym terminie i miejscu. To zabezpieczenie klientów coraz bardziej ma znaczenie. Klienci doceniają właśnie ten fakt, że w sytuacji jakichś niespodziewanych wystąpienia, niespodziewanych okoliczności będą zaopiekowani przez tour operatora. Jeśli chodzi o strukturę klientów, którzy decydują się na wyjazd w okresie czerwcówki, to dominują pary, które stanowią niemal połowę rezerwujących, ale na taki czerwcowy wyjazd przed końcem roku szkolnego decyduje się także wiele rodzin z dziećmi. Jeśli chodzi o koszty, to w oferty last minute, na przykład do hotelu w standardzie 5 gwiazdek z wyżywieniem w formie all inclusive w Egipcie, można znaleźć od 2400 zł za osobę.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: To nie bóbr, to człowiek. Na rzece Rawie w Katowicach powstała tama ze śmieci. Na tyle duża, że dojrzeliśmy ją z 11 piętra redakcji Antyradia. Zaalarmowane Wody Polskie obiecują sprzątanie. Linda Hoffman.
10: Wody Polskie w Gliwicach podejmują regularne czynności związane z uprzątaniem śmieci i odpadów, jakie pojawiają się nad wodą, ale również w korytach śląskich rzek. Taka sytuacja ma miejsce również w odniesieniu do rzeki Rawy, nie tylko w centrum samego miasta, w centrum aglomeracji, ale właściwie na całym biegu, na całej długości tej rzeki. Takie nasze czynności poprzedzają wizję w terenie, weryfikacja, ocena ilości tych śmieci, a następnie przystępujemy do ich uprzątnięcia. Tym, co za każdym razem wręcz zatrważa, to ciągła bezrefleksyjność zarówno mieszkańców, jak i innych osób, które przebywają nad wodą i pozostawiają po sobie szereg odpadów, a wśród nich znajdujemy nie tylko butelki po napojach, puszki po napojach, opakowania po przekąskach, czyli to, co przynosimy ze sobą nad wodę, ale zabrać nam to już jest nie wiedzieć czemu, o wiele trudniej, ale to także szereg elementów wyposażenia domowego. Wśród śmieci, które nasi pracownicy podejmują z wody, znajdują się zarówno opony samochodowe, elementy samochodowej karoserii, stare meble, zepsute pralki, lodówki, telewizory, elektronarzędzia, rowerki dziecięce, rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne, nierzadko akumulatory samochodowe, odpady poremontowe czy budowlane. Więc właściwie już chyba nie ma takich rzeczy, które mogłyby naszych pracowników zaskoczyć w czasie sprzątania właśnie tego otoczenia. Tym, co dodatkowo zatrważa, jest bardzo prosty fakt, że te śmieci nie zostały wyrzucone do wody ani przez naszych pracowników, ani przez pracowników na przykład służb miejskich, które także porządkują ten teren, a zrobili to sami mieszkańcy. Po wtóre, te odpady nie tylko zanieczyszczają środowisko, nie są estetyczne, kiedy po prostu patrzymy na to otoczenie, ale co gorsza, mogą powodować zatorowania koryta rzeki i tym samym utrudniać spływ wód wysokich, wezbraniowych w czasie intensywnych opadów deszczu, a co za tym idzie, powodować istotne niebezpieczeństwo dla lokalnych podtopień. Dlatego nie jesteśmy w stanie tej bezrefleksyjności najzwyczajniej w świecie, również jako mieszkańcy regionu, po prostu zrozumieć. Tym, co jeszcze bardziej tutaj zatrważa i daje do myślenia, to fakt, że wszyscy solidarnie ponosimy przecież opłaty z tytułu utylizacji tych odpadów. Czy służby miejskie, czy gospodarstwo wodne Wody Polskie w Gliwicach ponoszą potężne koszty związane z utylizacją śmieci, które nigdy nie powinny trafić nad wodę. Proszę Państwa, powiedzmy sobie jasno, środki wydatkowane na ten cel to środki mieszkańców, środki podatników, które mogłyby zostać spożytkowane w o wiele bardziej efektywny dla nich samych sposób, czy to budując bezpieczeństwo publiczne mieszkańców, czy stwarzając przestrzeń przyjazną do rekreacji, wypoczynku, do przebywania nad wodą. Dlatego po raz kolejny apelujemy, wody to nie śmietnik. Bardzo prosimy, aby szanować środowisko wodne i nie wyrzucać śmieci do wody.
11: Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Europa da sobie radę bez 5000 amerykańskich żołnierzy według samych Amerykanów. Jest ostateczna decyzja w sprawie CPK. Muzycy YouTube z euroorderami. PiS i Konfederacja zbojkotowały ceremonię.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:30, Mieszko Drescher, zapraszam. Wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych NATO. Takie zapewnienia ze spotkania z dowódcą sojuszu w Europie przynosi generał Wiesław Kukuła. Aleksus Grynkiewicz argumentuje, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne, dlatego Amerykanie mogą zmniejszyć obecność. O wstrzymaniu rotacji wojsk do Polski mówił też wiceprezydent J.D. Vance. Powiedział, że to tylko opóźnienie rotacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Budowa terminala pasażerskiego w Baranowie ruszy we wrześniu. Chodzi o lotnisko dawniej CPK, teraz Port Polska. Jest to ostateczna decyzja lokalizacyjna, która to umożliwia. Zatwierdził ją minister finansów. Port powstanie na terenie 3 gmin w centrum kraju. Ma być gotowy za 6 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Lech Wałęsa z najwyższym odznaczeniem w Parlamencie Europejskim. Były prezydent otrzymał Europejski Order Zasługi i zabrał głos na uroczystości w Strasburgu. Nie możemy popsuć tak dużego sukcesu jak obalenie zbrodniczych reżimów. Teraz czas na młodych, mówi były lider Solidarności.
2: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
0: Oprócz Lecha Wałęsy, Europejski Order Zasługi odebrali też Józef Buzek, Angela Merkel czy Wołodymyr Zełenski.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie wszystkim się to podobało. Ceremonię zbojkotowała prawica, która na znak swojego protestu podarła zdjęcia Angeli Merkel.
3: Angela Merkel ma krew na rękach. Setek tysięcy ludzi, którzy zginęli w wojnie na Ukrainie.
0: Mówi Adam Bielan, szef polskiej delegacji PiS. Jego zdaniem z tego powodu Lech Wałęsa i Jerzy Buzek powinni zrzec się tej nagrody. Szef delegacji Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki odpowiada, że ten bojkot jest smutny.
4: Żałosny. Z tego powodu nam przykro.
0: Członkami Europejskiego Orderu Zasługi dla Europejskiej Integracji zostało w sumie ponad 20 osób. To też między innymi cały zespół YouTube, byli szefowie rządów Litwy, Finlandii czy Irlandii. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Serial o postaci Jona Snowa z Gry o Tron jednak nie został ostatecznie porzucony. Plotki na temat tej produkcji krążyły od kilku lat. Raz mówiły, że projekt będzie realizowany, a potem z kolei, że nie. Teraz wahadło ponownie się przechyliło i Kit Harington mówi, że nic się w tej sprawie nie dzieje, ale chciałby, żeby się działo. Trzeba tylko i aż znaleźć odpowiedni pomysł. A jak o powrotach po latach mowa, to jest coraz więcej szczegółów na temat Conana. Tym razem już nie barbarzyńcy, a króla. Arnold Schwarzenegger, który zagra go ponownie, przekazał, że zdjęcia będą kręcone w przyszłym roku. Niewykluczone, że reżyser oryginału John Milius wróci jako producent. Reżyserią i scenariuszem zajmie się Christopher McQuarrie, znany z serii Mission Impossible.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Bez opadów i słonecznie w większości kraju, kropi tylko w okolicach Szczecina. Na termometrach od zaledwie 4 stopni w Kielcach do 13 w Zielonej Górze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22-23, po południu może przelotnie pokropić na wschodzie. Jutro podobna temperatura i na wschodzie też może popadać.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No i mamy wtorek, po burzliwym poniedziałku. Ohoho, pojawiliśmy się w studio punktualnie 6:30.
2: To by się spodziewał, proszę państwa. No, ale to już tak, wiesz co, trochę jest tak z tą wodą, że jak napotyka na otwór, czyli szczelinę, to musi się lać. A tu po poniedziałku nie może nastąpić nic innego jak wtorek. Tylko, że przyjacielu, troszkę żeś się pomylił. Środa dzisiaj. Dzień dobry.
1: Środa?
2: A jaki to dzień?
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Ale ja, o Jezu, przepraszam państwa, dla tych, którzy nagle dostali ataku serca, wiesz, bo usłyszeli...
2: Dobrze.
1: Usłyszeli dzień... Jej, właśnie przepraszam.
2: Tak się to robi, by środą się ucieszyć, proszę państwa.
1: Przepraszam.
2: W krainie szczęśliwości witają was Piotr Kędzierski.
1: I Michał Świgórski.
2: I zaraz będzie nasza Małgonia i tak startujemy. I tak do 10:00 Desperanos w Antyradiu. Hej!
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Czy człowiek ciekawocha przynosi dzisiaj...
2: No, rzuć mi temat, ja mam ciekawostki na każdy temat. Ty
1: proszę
2: wiesz.
1: Cię bardzo, niechaj będzie wędkarstwo.
2: O, to ja ci mogę opowiedzieć o sobie ciekawostkę, bo ja słucham. Kiedyś po imprezie pojechałem do sklepu, bo coś mi się pojawiła taka myśl w trakcie tej imprezy, że wędkarstwo jest świetne.
1: I jest cudowne.
2: Pojechałem, kupiłem wędkę, kupiłem podbierak, kupiłem tą kamizelkę z kieszonkami, kupiłem czapeczkę.
1: Kupiłeś kamizelkę?
2: Wszystko.
1: Człowieku,
2: i jechałem taksówką już prawie, że na łowisko. Kupiłem również książkę, dwie. Atlas ryb słodkowodnych i druga książka jak zostać wędkarzem. I otworzyłem tę drugą książkę i patrzę, jest cytat. Wędkarze zawsze byli tematem żartów i anegdot. Zamknąłem tę książkę, zadzwoniłem do kolegi, powiedziałem, że mam dla niego całą wyprawkę wędkarską i pojechałem zamiast na łowisko do jego domu i wręczyłem mu to w prezencie.
1: Jedno istotne, kluczowe pytanie do całego ekwipunku, który nabyłeś. A pół litry wziął? Dziękuję.
2: Dziękuję. Desperanos w Antyradiu.

0: programu były Militaria.pl.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar. Huk perkusji. Morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć
7: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
6: W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę
7: i odpowiednio nastroi na weekend.
6: Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie.
7: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
6: I gra gitara.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? To Allegro.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
19: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
20: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
23: Tak, tak.
22: Od 6 do 9.
23: Od 6 do 9 w Żabce.
22: Za 6,99 i że na bogato.
23: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
22: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
23: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
22: Dokładnie.
24: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
25: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja. Letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie.
3: Gwiazdy Roka w Antyradiu.

0: Radiohead. Budka suflera. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Areszt dla czterech osób po śmierci 13-latka na Mazurach. Związkowcy jadą na Warszawę. Będzie protest z udziałem polityków. Senat przeciwny referendum. Debata jednak będzie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Mieszko Drescher. Zapraszam. Do aresztu trafili wszyscy czterej zatrzymani po śmierci 13-latka na Mazurach. Główny podejrzany miał uderzać pięścią i kopać chłopca w głowę. Ma zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pozostali będą odpowiadać za pomoc. 13-letni Mikołaj został znaleziony w sobotę na bagnach w pobliżu jeziora Arklickiego. Jego śmierć miała być właśnie skutkiem awantury z dorosłymi. Najazd związkowców na Warszawę. W południe ruszy manifestacja Solidarności i innych dużych central związkowych. To będzie wyraz sprzeciwu przeciwko Zielonemu Ładowi i jednocześnie wyraz poparcia dla referendum prezydenta. Jednak, jak przekonuje szef Związku Sierpień 80 Bogusław Jędrek, manifestacja nie wspiera żadnej partii. Chodzi tylko o zdecydowaną walkę z Zielonym Ładem.
2: My będziemy protestować przeciwko jednym i drugim, dlatego że PiS i PO to jest takie samo zło.
1: Polityki jednak nie zabraknie, bo na manifestację zaprasza Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera. Obecni będą też politycy Konfederacji. Manifestacja rozpocznie się o 12:00. Związkowcy przejdą przed Pałac Prezydencki i Sejm.
0: Prawda Antyradia.
1: Tymczasem w Senacie sprzeciw przeciwko referendum. Prezydencki wniosek zostanie odrzucony, zapowiada Krzysztof Kwiatkowski, bo w tym, który ma dotyczyć polityki klimatycznej, głowa państwa chce zadać pytanie tendencyjne. Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej?
3: Pan prezydent niepoważnie potraktował Senat i obraził obywateli tak sformułowanym wnioskiem. Dlatego wniosek odrzucimy, bo taka jest polska racja stanu i tak delikatnie prezydenta prosimy i apelujemy, żeby na drugi raz Senat potraktował poważnie i nie przedstawiał niepoważnych pytań.
1: Mówi senator Krzysztof Kwiatkowski. Dziś będzie debata plenarna w Senacie w tej sprawie.
0: Prawda Antyradia.
1: Liniom lotniczym nie powinno zabraknąć paliwa. Choć jego cena mocno wzrosła, to przez spadek popytu na latanie za podróże wciąż płacimy umiarkowanie. Ludzie wstrzymali się z rezerwacjami. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, nie należy się spodziewać utrudnień w wakacje, co najwyżej wzrostu cen.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Bez opadów i słonecznie w większości kraju. Kropi tylko w okolicach Szczecina, na termometrach w granicach 13 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22-23. Po południu może przelotnie popadać na wschodzie. Jutro podobna temperatura i też możliwe przelotne opady we wschodniej części kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, 11 minut po godzinie 7. Panie i panowie, pytacie się, co dzisiaj w programie. No, należy wspomnieć, mój drogi Michale.
2: Ja jestem za, słucham.
1: O tym, że Arsenal wczoraj zapewnił sobie tytuł mistrza Anglii po 22 latach i to, co się dzieje na Instagramie i na Twitterze, bo generalnie no, etykieta przegrywów towarzyszyła Arsenalowi. No, powiem ci szczerze, połowa Londynu jest podniecona bardzo.
2: Każdy z nas ma swojego konika. Ja wczoraj miałem poważny dylemat: Metallica w Chorzowie czy premiera nowych Gwiezdnych Wojen Mandalorian i Grogu. Muszę powiedzieć, że niezawiedziony jestem. Moja recenzja dzisiaj tego filmu zdecydowanie.
1: Myślę, że podobne uniwersum. Sądząc po tych, którzy z naszego radia pojechali do Chorzowa.
2: Powiem tak, uszate i niewielkie zdecydowanie, a szczegóły wkrótce. No poza tym na liście mamy naprawdę bardzo dużo różnych wydarzeń. To może od razu też powiedzmy, że będziemy rozdawali nasz bluzokubek i kaweczkę Desperanos. Tak, będzie się trzeba postarać.
1: I powiemy też o tym, co, proszę państwa, zostało wyróżnione przez Narodowe Archiwum USA. Co jest takim nieoczywistym dorobkiem ich kultury? O tym za chwilę. Teraz System of a Down i Toxic City.
2: Yes,
1: Michał? Coś sir,
2: tak. No, Toxic. Yes, City.

0: No Michalek, Biblioteka Kongresu USA.
1: Tak, słucham pana.
0: Moi drodzy mają... Czekaj, bo Małgu tutaj się za kierownicą denerwuje naszego wspaniałego programu. No jeszcze jakiś czas temu, proszę państwa, no nie bylibyśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Narodowe Archiwum USA. Proszę ja was. Mm-hmm. Biblioteka Kongresu. Oficjalnie co jakiś czas dodają jakieś osiągnięcia amerykańskiej kultury do tej listy. Mm-hmm. I one tak. Są chronione, o nich się mówi i tak dalej, i tak dalej. No i
1: tak, jak u nas nie zrobili ze wsypkiem, z siwuchą, to oni to robią zawczasu i akuratnie.
0: No i do prestiżowego National Recording Registry, czyli do Krajowego Rejestru Nagrań, dodano nową pozycję. Pozycję gamingową, w ogóle świat gamingu jest bardzo podniecony.
1: Bo to jest kultowa produkcja i każdy, kto jest chłopakiem z lat 70. czy 80., doskonale zna to logo z tym kółeczkiem i tym specyficznym
0: 93.
1: takim
0: rok wtedy tak trafiła w świat gier ożył, bo pojawiła się gra Doom. I ten Doom ma wyjątkowy soundtrack, który to, proszę ja was, właśnie do tego
1: Do
0: tego archiwum amerykańskiego trafił.
1: Przypomnijmy niezorientowanym, że to była kosmiczna kontynuacja gry, o której wielokrotnie wspominamy na antenie, bo obaj mieliśmy zewkę, czyli Wolfensteina, gdzie w podziemiach rozwalało się szwabów.
0: Gdyby nie Wolfenstein, nie byłoby Duma.
1: Nie byłoby, bo to była ta, jak już mówię, druga potworna część w kosmosie.
0: No i ta ścieżka dźwiękowa stworzona przez Bobiego Prince'a jest teraz w archiwach i kłaniamy się w pas.
1: I tak się zastanawiam, co my byśmy mogli wrzucić adekwatnego do naszej listy rzeczy kultowych. Wychodzi mi, że Chińczyka.

0: we w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i żena bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Służby znalazły ciało w jeziorze Juxty, gdzie doszło do wypadku. Będzie jak za Bidena. Amerykanie cofają obecność w Europie. Rządzący nie rezygnują ze ścigania Ziobry, choć nie spodziewają się sukcesu.
18: Prawda Antyradia.
19: 7.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Ciało mężczyzny znalezione w jeziorze Juxty było około 100 metrów od brzegu. Sonar pomógł je namierzyć. To może być poszukiwany od wczorajszego poranka 18-latek. Na razie policja próbuje ustalić tożsamość zmarłego. Wspomniane poszukiwania ruszyły po wywrotce roweru wodnego. Było na nim 4 tegorocznych maturzystów. Do wypadku doszło, kiedy zamieniali się miejscami. Jeden z nastolatków nie dotarł do brzegu.
18: Prawda Antyradia.
19: Podróż w czasie 5 lat wstecz serwują Amerykanie Europie. Pentagon ogłasza powrót do poziomu z 2021 roku. Obecności wojsk na naszym kontynencie, czyli z 4 do 3, zmniejszy się liczba tzw. brygad zespołów bojowych. Decyzja ma wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym.
18: Prawda antyradia.
19: Nie odpuścimy, zapowiada Donald Tusk w sprawie Zbigniewa Ziobry. Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu premier zwrócił się do ministrów Sikorskiego i Żurka o przedstawienie Amerykanom kompletu informacji o Ziobrze i jego zarzutach. Do ekstradycji jednak długa droga, mówi Donald Tusk.
8: Pamiętacie kwestię Edwarda Mazura na przykład? Nigdy nie został wydany polskim władzom. Ciążyły na nim poważne zarzuty, między innymi zabójstwa generała Papały, szefa policji.
19: Mimo to premier liczy, że jeśli Amerykanie poznają treść zarzutów, to ekstradycja Ziobry do kraju będzie możliwa.
18: Prawda antyradia.
19: Scena jak nowa. W parku Zadole w Katowicach zakończył się remont sceny amfiteatru. Inwestycja została zrealizowana dzięki mieszkańcom, którzy wybrali ten projekt w budżecie obywatelskim.
20: W ramach prac wymieniono posadzkę sceny amfiteatru. Wykonano ją z antypoślizgowego i wytrzymałego materiału, takiego, który ma przetrwać intensywne użytkowanie. Poprawiona została też akustyka sceny. To w tym miejscu odbywają się takie wydarzenia jak Amfirock Festival czy festiwal Łączy nas chleb, który już w ten weekend. Paulina Kozioł, Antyradio.
19: 32 minuty po siódmej.
21: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
18: Sport w Antyradio.
22: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Trener siatkarskiej reprezentacji kobiet Stefano Lavarini podał skład kadry, która w dniach 22-24 maja zaprezentuje się w Genui podczas turnieju towarzyskiego, gdzie zagramy z Turcją, Włoszkami oraz Serbią. W roli kapitana po raz pierwszy zagra Aleksandra Szczygłowska, która przejmie opaskę po Agnieszce Korneluk. W składzie zabraknie m.in. Magdaleny Stysiak oraz Malwiny Smarzek, ale po rocznej przerwie wraca Monika Lampkowska. Dziś kolejna porcja fazy play-off w koszykówce. W czwartej serii o godzinie 18 Arka Gdynia zagra ze Śląskiem Wrocław. Goście prowadzą 2-1. Jeśli wygrają, awansują do półfinału. W drugiej parze Zastal Zielona Góra podejmie King Szczecin. Wilki Morskie przegrywają 1-2. Tylko zwycięstwo zapewni im mecz numer 5, który zadecyduje, która z drużyn powalczy o medale. Start 20:15.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Bez opadów i słonecznie w większości kraju, kropi tylko w okolicach Szczecina. Na termometrach od 7 na Helu do 14 w Białymstoku. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22-23 stopni. Po południu może przelotnie pokropić na wschodzie. Jutro też możliwe przelotne opady we wschodniej części kraju. Temperatura podobna do dzisiejszej.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Tyranos w Antyradiu.
1: Tak?
2: I teraz czas na mój ulubiony kącik w tym programie. Michał, czy masz wierszyk?
1: Nawet gdy informacyjna plaża jest on i jego kartka z kalendarza. Dziś czekali Szwedzi, Francuzi i Amerykanie. Dziś kalendarium bzykanie.
3: Przyszedłem po zwrot pożyczki.
4: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
3: 200 tysięcy za dzień?
1: Co tutaj się dzieje, proszę państwa? Wrogie siły to nam się wdarły.
2: Hakerzy.
1: Jeszcze raz mam powtórzyć, tak?
2: Mam nadzieję, że nie będziemy mówić w innych językach za chwilę. Albo tyłem.
1: O, jest.
4: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
2: Nic człowieka kalendarium nie wybije z rytmu. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pszczół.
1: A, nie mówię.
2: Pszczoły, jak zobaczycie. 140 dni już mamy roku 2026 za nami. Mhm. W 1862 roku założono Muzeum Narodowe we Warszawie.
1: Wspaniale.
2: Strajk uczniowski we wrześni rozpoczął się w 1901 roku, a spowodowane to było niemieckim nauczycielem, który wymierzył karę cielesną 14 polskim dzieciom za odmawianie odpowiadania w języku niemieckim.
1: No, w 1944 zemściliśmy się pod Monte Cassino, w 2014 na Narodowym, przypominam.
2: W 1960 roku Mossad przeprowadził brawurową akcję i przewieźli Adolfa Eichmanna do Izraela.
1: 1970, który?
2: 1960. Premiera Rydwanów Ognia i ta czołówka słynna Vangelisa, pana Hugh Hudsona miała miejsce. I teraz trzech jubilatów mam. Albano, 80, proszę państwa, lat ponad.
1: Ten odrominy power?
2: Yes, exactly. 1943 rok. Jeżeli chcecie zobaczyć Albano live, to nic prostszego. 18 lipca w Sopocie wystąpi, a potem w Płodiwie w Bułgarii 30 sierpnia. A co? Lecimy dalej. Proszę państwa, urodziny obchodziłby Joe Cocker, rocznik 44.
1: O, with a little help of my friends.
2: No, niezły wariacik, powiem wam szczerze, ale mój kolega, wyobraźcie sobie, woził go na koncerty w Polsce, był jego kierowcą i mówi, że najwspanialszy człowiek świata.
1: On się brzydko zestarzał.
2: 1952 rok. Na świat przyszedł Roger Miller. I tutaj muszę coś dodać od siebie. To był piłkarz, Kameruńczyk. Rozpoczął karierę reprezentacyjną w 73 roku.
1: Okay, dobry
2: i uwaga, rok. Potem ją przerwał. Potem przed Mistrzostwami Świata w 1990 roku zadzwonił do niego prezydent kraju i powiedział: Roger, musisz. Roger pojechał jeszcze na Mistrzostwa we Włoszech, na Mistrzostwa w USA i zakończył karierę reprezentacyjną w 1994 roku w wieku 42 lat. Petarda.
1: I co ciekawe, nigdy nie został trenerem naszej reprezentacji.
2: Tak. Małgosiu, poproszę o muzyczkę.
0: Człowiek kalendarium.

7.48. Najmłodsze społeczeństwo w tej chwili jest wiezione do szkoły prawdopodobnie lub na innego rodzaju zajęcia. Proszę Państwa, a przed nami parszywa piątka, dlatego prosimy młodzież.

0: Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Hot grill.
6: Arilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i żena bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Castorama.
20: Teoria
7: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Coraz więcej szczegółów na temat wycofywania się Amerykanów z Europy. Premier Węgier dziś z wizytą w Warszawie. Apteczka w aucie osobowym może stać się obowiązkiem dla każdego kierowcy.
23: Prawda Antyradia.
24: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. Bye bye, mówią amerykańscy żołnierze. Niepokojące wieści przynosi Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pittem Hegsethem. Około 4000 wojskowych nie dotrze na razie na swoją wartę w Polsce, ale według Pentagonu zdolności amerykańskiego wojska nie zostaną w naszym kraju osłabione. Ponoć trwają jeszcze jakieś dyskusje w temacie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
25: Myślę, że jest bardzo wiele ośrodków, które też doskonale rozumieją, jak ważne jest także z punktu widzenia amerykańskiego obecność w Europie.
24: Dziś minister obrony ma się spotkać z zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
23: Prawda Antyradia.
24: Premier Węgier z wizytą w Warszawie. Peter Madziar przyjechał do stolicy z Krakowa. Swoją pierwszą zagraniczną podróż nowy premier Węgier zaczął od prywatnej wizyty na Wawelu, a dziś spotkania z premierem i prezydentem. Wieczorem na dworcu w Warszawie czekali na niego ludzie, dla których zmiana władzy na Węgrzech była dużym wydarzeniem.
26: My się cieszymy, że Madziar został premierem i chcemy go powitać.
27: My jesteśmy z tego pokolenia, co się pokazuje swoje uczucia i chce brać w jakichś wydarzeniach ważnych udział. I pamiętam, jak powstawała Solidarność i to wszystko. I to teraz wszystko wraca.
24: Po oficjalnych spotkaniach w Warszawie Madziar będzie też w Gdańsku, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
23: Prawda Antyradia.
24: Apteczka w samochodzie obowiązkiem dla wszystkich. Wprowadzenia takich przepisów chce resort infrastruktury. Autorzy propozycji argumentują, że dzięki temu każdy i wszędzie będzie mógł udzielić pierwszej pomocy. Obecnie wożenie ze sobą apteczki w zwykłym samochodzie osobowym nie jest wymagane przepisami.
23: Prawda Antyradia.
24: Metallica? Perfekt. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie Kirk Hammett i Robert Trujillo zagrali Chciałbym Być Sobą. You know what's gonna happen. Welcome to the party.
28: To było ekstra.
29: Świetnie było posłuchać ich w wykonaniu takiego polskiego hitu, prawie że idealnie.
28: Dali radę jak najbardziej chłopaki.
30: Najlepiej na świecie.
29: Śpiewaliście razem z nimi Chciałbym Być Sobą jeszcze?
30: Oczywiście, kto by nie śpiewał.
29: Cudowny język polski, cudowny.
24: Antyradio, jak słyszeliście, było na miejscu. Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju. Chmurzy się tylko na północnym zachodzie i na Mazurach. Taka aura utrzyma się przez większość dnia, tylko na wschodzie, po południu, może przelotnie pokropić. Jutro podobnie, temperatura podobna do dzisiejszej, czyli w granicach 23-22 stopni w ciągu dnia.
23: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
1: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Rock'n'rollo italiano w Antyradiu. Piotrek, chodź! Nie udawaj, że cię nie ma, chodź.
2: Jestem,
1: tu.
2: Jestem, słucham. Chodź,
1: bo odcinałeś się.
2: Ja mogę didaskali, a ty potem do meritum, dobra?
1: Dobrze, ja cię proszę, zostaw tę siekierkę i ten toporki, przestań się odcinać.
2: 8 na 10 Polaków używa brzydkich słów. Patrzę na nasze studio, tutaj jesteśmy zdecydowanie w tej ósemce. Wyobraźcie sobie, że mamy 5 podstawowych. Michał je teraz przeczyta państwu.
1: Chwileczkę. Wyłonił je z języka polskiego dr Maciej Grochowski, językoznawca, proszę państwa. I to on skupił się na polskich wulgaryzmach, zastanawiając się, które to jest najpopularniejsze.
2: I uwaga, ważne jest to, że Michał wam powie właśnie te 5 brzydkich słów, a pan Maciej, językoznawca twierdzi, że wszystkie pozostałe brzydkie słowa to kombinacje i pochodne i, uwaga, frazeologiczne konfiguracje.
1: Łączą, tak. To prawda. Otóż, proszę państwa, wygrywa słowo, które Aleksander Büchner w swoim słowniku etymologicznym języka polskiego z 27 roku wskazuje na słowo, które oznaczało bardzo wiele różnych rzeczy. To było słowo oznaczające wznoszący się. To było słowo oznaczające również samca, świni, wieprza oraz płodowego. Jeszcze w XVIII wieku, proszę państwa, to wyrażenie było obelgą, ostatecznie prozaicznie oznacza, że zabrakło rozpłodowego knura, a to słowo, mili państwo, zaprezentują wybitne postaci z kultury polskiej, żeby nie było, że to moja wina. Ja wcześniej powiem, że wśród tej piątki znalazła się bać oczywiście oraz dolić i...
2: Jaką ja mam radość, że ty po prostu sobie
1: i klasyczna rba, ale zwycięzca, proszę państwa, jest jeden. Marian Dziędziel proszony w tej chwili do odpowiedzi.
3: No i cześć.
1: Bardzo ładnie, to jest zwycięstwo.
2: Jeżeli
1: państwo nie dosłyszeli, proszę państwa, to myślę, że pan wybitny przedstawiciel kultury polskiej, pan Cezary Pazura, przedstawi je jeszcze bardziej wymownie. Panie Cezary, prosimy.
4: To ci w dupę, stary!
1: To już bliżej jesteśmy zwycięzcy. Jeżeli wciąż macie państwo problemy z wyłonieniem zwycięzcy wśród tych 5 najczęściej używanych polskich wulgaryzmów, myślę, że jeden z najfantastyczniejszych aktorów, co docenia na przykład pan Warlikowski w swoim teatrze nowym. Panie Andrzeju, prosimy o prezentację.
5: Panu alkoholu już nie sprzedam. Jest pan pijany.
6: Ja pijany! Ty chuju!
1: Dziękujemy bardzo za diaskalia. Domyślasz się, co wygrało?
2: Nie, nadal nie. 13 minut po godzinie 8, ale ciekawe jest to, naprawdę, co pan doktor powiedział, że rzeczywiście wszystko opiera się na tych 5 brzydkich słowach i my potem sobie po prostu naturalnie w towarzystwie to udoskonalamy.
1: To płodny knur lub po prostu stojący prosto. No, musiało się tak skończyć. A za chwilę recenzja Mandaloriana i się okaże, czy to po wuju fest, czy po prostu wujowy film.

0: Chciałem, żebyśmy się cofnęli do roku 2012. Czy ty pamiętasz, jak wtedy złapałeś się za łeb?
1: W 2012?
0: No,
1: kilka razy się złapałem w życiu za łeb, ale konkretnie 2012 nie mam pojęcia, w jakiej
0: sprawie. Złapałeś się za łeb, podobnie jak ja, kiedy za 4 miliardy dolarów George Lucas Film sprzedał Disneyowi swoje prawa do Gwiezdnych Wojen i Indiana Jonesa.
1: Rozumiem George'a Lucasa, rozumiem też Roberta Lewandowskiego i Arabów.
0: Nie, no zdecydowanie. Tamto podobno nie klepnięte, tu się klepło. Słuchaj, prawda jest taka, że od tego 2012 Disney wyciska jak cytrynę sagę Gwiezdnych Wojen. Słuchaj, no i byłem na ostatniej kropli tej najnowszej wczoraj, czyli Mandalorian i Grogu.
1: No i słuchajcie, czekamy. Połowa Polski, połowa słuchaczy Antyradio, fanów Gwiezdnych Wojen czeka, co do powiedzenia Michał Figurski, bo ja, uwaga, i tak nie pójdę, bo jestem obrażony od Jar Jar Binksa.
0: Co ty? Nie no, błagam cię.
1: Nie będę tego oglądał.
0: No rzeczywiście, znaczy Jar Jar Abrams to jeszcze później psuł dalej ile wlezie, spokojnie, ale Jar Jar to jeszcze Lucas, chciałem ci przypomnieć. Mój drogi, otóż no właśnie, czy ten film jest Jar Jarowy, czy Mandalorian i Grogu to kicha. Proszę państwa, ja powiem tak, ja mam dzieci. Ja się bardzo cieszę.
1: Nie patrzysz, ja nie mam.
0: Ja się bardzo cieszę, że Disney zadbał o ich dobrostan. Tylko ja się zastanawiam, czy gdyby one ten film zobaczyły jako pierwszy w życiu, czy w ogóle zakochałyby się.
1: Nie zakochałyby się, to ja ci odpowiadam.
0: Powiem ci tak, stworków i potworków ich mnóstwo, na zachętę ci powiem, że główną rolę gra syn Jabby the Hutta.
1: No to może trochę z ciekawości.
0: No a poza tym oczywiście Mando i Grogu. I jest dużo w lesie, i jest dużo w śniegu, czyli nawiązania do Imperium i do Powrotu Jedi są. Natomiast, no powiem tak, dobra, spróbuję z tego wyjść. 7 na 10 blasterów, no. Mało?
1: Przestań kłamać, Baby Yoda, jeszcze to jest też profanum.
0: To jest
1: Metallica,
0: jest dla dzieci, ale
1: na
0: jest
1: żywo
0: nieźle.
1: Z Chorzowa, teraz.
0: Idźcie, nie słuchajcie go. Idźcie.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
16: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
15: Są sprawdzone przepisy
16: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
15: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
16: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: W
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
25: Tak, tak.
24: Od 6 do 9.
25: Od 6 do 9 w Żabce.
24: Za 6,99 i że na bogato.
25: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
24: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
25: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
24: Dokładnie.
26: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
27: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
28: Po reklamie.

0: Marcin Romanowski, podobnie jak Ziobro, też mógł się ulotnić z Węgier. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A1 trwa, montaż. Chińczycy potajemnie szkolą rosyjskie wojsko.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:30, Mieszko Drescher, zapraszam. Marcin Romanowski też mógł wyjechać z Węgier. Są znaki, mówi w wywiadzie dla TVN24 premier tego kraju. Peter Madziar przyznał jednak, że to nie jest potwierdzona informacja. Marcin Romanowski miałby wyjechać z Węgier przez Serbię. Kilkanaście dni wcześniej Węgry opuścił Zbigniew Ziobro, no ale tu jakby luksusowo. Poleciał do USA, a wizę miał dostać za poleceniem tamtejszych rządzących.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych. Tyle tylko w pierwszym kwartale tego roku zarejestrowały urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To oznacza wzrost o 30% w rok, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: To skala pokazuje, że wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
0: W związku z tym, że urządzenia się sprawdzają, będzie ich więcej. Odcinkowy pomiar prędkości jest właśnie montowany na A1 w Łódzkiem. Pojawi się między Kamieniem Kamieńskim i Radomskiem i między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim.
1: Prawda Antyradia.
0: Chińczycy potajemnie szkolą rosyjskie wojsko. Około 200 żołnierzy z Rosji było tam na ćwiczeniach w ubiegłym roku. Niektórzy walczą teraz z Ukrainą. Odbywa się to na mocy porozumienia podpisanego w Pekinie w 2022 roku, do którego agencja Reutera uzyskała wgląd. Władze Chin przekonują tymczasem, że są neutralne w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.
1: Prawda Antyradia.
0: Ustawa dotycząca lekarzy ze wschodu powinna być zawetowana. Lekarze będą o to prosić prezydenta. Nie chcą przepisów przyjętych przez Sejm, które wydłużają medykom z zagranicy o rok czas na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1. Prezes Rady Łukasz Jankowski uważa, że mieli wystarczająco dużo czasu, 2 lata.
3: Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który wymaga poziomu B1, czyli tak naprawdę tak niskiego. Wyobraźmy sobie, że pacjent z zawałem trafia na takiego lekarza i próbuje opisać swój ból, a lekarz z Ukrainy czy Białorusi zna polski język na poziomie B1 i nie rozumie żadnego z tych słów.
0: Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej już straciło prawa do wykonywania zawodu z powodu braku certyfikatu.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Stambułu, gdzie wieczorem odbędzie się finał Ligi Europy, w którym Aston Villa zagra z Freiburgiem. Dla obu drużyn to wyjątkowe wydarzenie i szansa na pucharek w klubowej gablocie. Piłkarze z Niemiec, jeśli zdobędą trofeum, zapewnią sobie debiut w Lidze Mistrzów. Ale Aston Villa ma trenera Unai Emery'ego, który w finale zagra po raz 6, a wygrał 4 razy. Zapowiada się ekscytujący meczyk. Start 21. W Sosnowcu polscy siatkarze rozpoczną sezon reprezentacyjny od starcia z Serbią. Będzie to pierwsze spotkanie turnieju towarzyskiego, w którym zagrają również drużyny Bułgarii oraz Ukrainy. Trener Grbić będzie mógł zobaczyć, jak prezentuje się kadra przed nadciągającą Ligą Narodów. Pierwszy mecz dziś o godzinie 17:00.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Niemal bezchmurne niebo w prawie całym kraju. Chmurzy się tylko na północnym zachodzie i na Mazurach. Taka aura utrzyma się przez większość dnia, jedynie na wschodzie. Po południu może przelotnie pokropić. Jutro podobnie, temperatura też podobna do dzisiejszej, czyli w granicach 22-23 stopni w ciągu dnia.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: To są lata ciężkiej pracy. To są, słuchajcie, wieczorowe kursy nie tylko u Macieja Ślesickiego. To są, proszę Państwa, no, pokłosia Teatru Grotowskiego, tak, które studiowaliśmy z Piotrem.
2: Tak, Lee Strasberg, pamiętasz, jak byliśmy na dwudniowym kursie w Nowym Jorku, tak?
1: Oczywiście, że tak. Jan Frecz, dziękujemy bardzo za te zajęcia wokalno-teatralne. Proszę Państwa, przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia, jak zawsze zresztą. To wydarzenie nazywa się Klasyka Gatunku. Wśród nagród dziś...
2: Oj, proszę pana, kubek i kawka nasza antyradiowa, więc czy ty państwu wytłumaczyłeś, na czym to polega? My prezentujemy... My prezentujemy za pomocą swoich talentów aktorskich, bardzo mocno ukrytych, fragment polskiego dzieła serialowo-filmowego, a wy musicie zgadnąć, co to jest.
1: Ja od razu udzielę podpowiedzi, nazwisko reżysera tej wielkiej produkcji. W zasadzie zwariowałeś, przecież nie powiem. Mówi wszystko, proszę państwa. Jak już będziecie wiedzieli, to powiecie, ach, rzeczywiście, tak, to ten film.
2: Poprosimy dźwięczek.
0: Klasyka gatunku.
2: Dobry wieczór. Przyszedłem po zwrot pożyczki. Jak pan obiecał, plus 5% marży za 24 godziny.
1: 5%? 200 tysięcy za dzień? Mam płacić paschalski procent za wypożyczenie, przepraszam, partyjnych składek?
2: Jakich partyjnych składek? Mogę was wspierać, ale to są moje prywatne, ciężko zarobione pieniądze, których pan potrzebował, a nie miał. I zdaje się, nadal nie ma.
1: Kiedy się dorwiemy do koryta, to się pojawią.
2: Kiedy? Raczej jeśli dorwiecie się do koryta. Sam pan dobrze wie, że nie zawsze wszystko wychodzi, jakby się chciało. Mój człowiek kontaktuje się z panem w tej sprawie.
1: To niech zadzwoni w przyszłym tygodniu.
2: On tu już jest. Życzę udanych rozmów.
0: No, no kto to powiedział?
2: No, proszę państwa, jest
1: to...
3: 2 na 10 chłopaki.
1: No.
2: Ale kurczę, ja myślę, że...
1: Staraliśmy się.
2: Poczekaj, myślę, że państwo zdają sobie sprawę, że my obok Więckiewicza nawet nie staliśmy, proszę więc państwa, spokojnie.
1: Polska kultura upadła już dawno, od kiedy Wega zaczął filmy kręcić, a teraz jeszcze...
2: Ale to nie jest film Wegi, to jest nasza podpowiedź we dwóch.
1: To tyle, za kwadrans 9.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Panie i panowie, alpaka, wiesz co to za zwierzę?
2: Ta z Zakopanego?
1: Wybiłeś mnie z rytmu, a nie wiem, alpaka, zwierzę. Ja nie wiedziałem, co to za zwierzę, teraz już wiem.
2: A wiedziałeś, że więcej niż jedno to lama?
1: To wiedziałem akurat. I słuchajcie, o co chodzi? 25 tysięcy osób nie dość, że wie, czym jest alpaka, to jeszcze wzięło udział w plebiscycie dotyczącym tego wspaniałego zwierzęcia. Przyznaję, o tym po pełnej.
2: Przyznaję się bez bicia, że ja myślałem, że Alcantara to zwierz.
1: Nie, to jest tapicerka w samochodzie.
2: Tak, ja wiem, przepraszam, za 10.9.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
5: masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i żena bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Kilkanaście tysięcy osób przemaszeruje dziś przez Warszawę. Nowy etap współpracy z Rosją, ogłaszają Chiny. Agencja towarzyska zlikwidowana przez CBŚP. Wpadło 5 osób.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła 9. Mieszko Drescher, zapraszam. Związkowcy z Solidarności i nie tylko jadą na Warszawę. W sile kilkunastu tysięcy osób będą protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Manifestacja ma być też poparciem dla pomysłu prezydenta referendum w tej sprawie. Najliczniej mają się pojawić rolnicy, górnicy i hutnicy, bo jak mówi szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek, to właśnie te branże najmocniej odczuwają skutki zmian.
17: Początek tego, co musimy zrobić z Zielonym Ładem, czyli zaczynamy wyrzucać go do kosza, jak będzie trzeba, to razem z elitami politycznymi. Zielony Ład dobija wszystkie po kolei sektory i usługi.
16: Minister rolnictwa już w zeszłym tygodniu mówił, że jest gotowy spotkać się ze związkowcami, jeśli będą chcieli rozmawiać.
15: Prawda Antyradia.
16: Współpraca Chin i Rosji wchodzi w nowy etap, ogłasza przywódca tego pierwszego kraju. Xi Jinping stwierdził, że państwa powinny pomagać sobie nawzajem w rozwoju i promować budowę bardziej sprawiedliwego globalnego zarządzania. Putin, który przebywa w Pekinie z wizytą, docenił współpracę energetyczną i zaprosił Xi do Rosji.
15: Prawda Antyradia.
16: Agencja towarzyska prowadzona przez gang zlikwidowana przez CBŚP. Wpadło 5 osób, w tym liderka grupy. Zatrzymania były w Małopolsce i na Mazowszu. Swietłana P. nadzorowała, a reszta ochraniała kobiety świadczące usługi seksualne i dowoziła je do klientów. Zatrudnionych było do 9 osób. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu.
15: Prawda Antyradia.
16: Kilkadziesiąt tysięcy osób bawiło się na metalice w kotle czarownic. Zespół po 18 latach wrócił na Stadion Śląski w Chorzowie i zachwycił fanów.
18: Just like family here in Poland, thank you for making Metallica feel like we belong here, right?
19: Chciałem po prostu mojemu tacie sprawić prezent i spełnić jego marzenie, o którym zawsze marzył całe życie.
20: Tata szczęśliwy.
21: Super, Metallica.
20: Ja jestem zachwycona, to było moje marzenie od naprawdę wielu lat.
22: Generalnie było widać, że im to sprawia jeszcze radość. Po tylu latach, na niektórych utworach jak grali, było widać tą radość taką dziecięcą jeszcze na ich twarzach, więc ekstra wrażenia.
20: Jak się bawiliście?
23: Bardzo dobrze. Pierwszy raz co prawda, ale na pewno nie ostatni. Było świetnie.
16: Nie obyło się bez niespodzianki. Kirk Hammett i Robert Trujillo zaskoczyli swoim perfekcyjnym wykonaniem Chciałbym być sobą. 17 stopni we Wrocławiu, 16 w Warszawie, 14 w Gdańsku. Temperatura wzrośnie jeszcze do nieco ponad 20. W większości kraju słonecznie i tak raczej będzie przez większość dnia oraz jutro. Jedynie na wschodzie może przelotnie pokropić po południu. W piątek raczej bez opadów, ale niespecjalnie słonecznie.
15: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
24: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
25: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Umówmy się, kiedy świat jest szczęśliwy i spokojny i naprawdę nie ma o czym gadać, dlatego że wojny, awantury, kryzysy są drugorzędną sprawą, sięga po sprawozdania naukowców. I to jest miara naszych czasów. To jest miara szczęścia i szczęśliwości.
2: Naukowcy University Columbia w Nowym Jorku przebadali 500 000 dorosłych osób. I
1: no teraz patrz, pomyśl,
2: ile to pieniędzy wydajesz na to, żeby dojść do wstrząsającego wniosku, że zbyt długi sen jest niezdrowy i zbyt krótki również jest niezdrowy i że człowiek musi spać mniej więcej 7-8 godzin każdego dnia.
1: Zobacz, ilu radiowców prowadzących poranne programy na całym świecie z tego skorzysta. Zobacz, jakie to są opłacalne badania pod warunkiem, że ktoś by za to zapłacił. Mamy to, te głupoty za darmo, no.
2: Przecież my mamy bazę, my mamy naszych słuchaczy. Zróbmy jutro jakieś badanie.
1: Bezpośrednie połączenie, proszę Państwa, z tymi naukowcami, którzy tym razem, jak powiedział Piotr, dowiedli, że za dużo spać to źle.
2: A za mało też źle.
1: To prawda. No i generalnie niech Państwo dadzą sobie spokój z tym za długim leżeniem i z tym gapieniem się w sufit i z tą prokrastynacją, że jeszcze trochę poleżę, to wszystko odłożę na jutro. Źle, szkodliwie, niedobrze, przede wszystkim dlatego, że opuszczacie nasz radiowy program.
2: Wspaniale podsumowałeś te wyjątkowe badania. Ugly Kid Joe, teraz 11 po 9.

0: Klasyka gatunku.
1: No, proszę państwa, byliście naprawdę sprawni i szybcy i wściekli, dlatego że przyszło mnóstwo odpowiedzi poprawnych ku memu zdziwieniu, bo ja nie widziałem.
2: Najlepsze jest to, że my czytając, Michał miał odpaloną skrzynkę i zaczęły pojawiać się wasze maile.
1: Żebym ja tylko skrzynkę miał odpaloną w tej audycji.
2: No dobrze, proszę państwa, my zaprezentowaliśmy swój brak talentu, a teraz posłuchajmy talent w czystej postaci. Fragment filmu nie powiem.
3: Przeszedłem po zwrot pożyczki, jak pan obiecał. Plus 5% marży za 24 godziny.
4: 5%? 200 tysięcy za dzień? Mam płacić paskarski procent za wypożyczenie partyjnych składek?
3: Jakich partyjnych składek? Mogę was wspierać, ale to są moje prywatne, ciężko zarobione pieniądze, których pan potrzebował, a nie miał. I zdaje się, nadal nie ma.
4: Kiedy się dorwiemy do koryta, to się pojawią.
3: Kiedy? Raczej jeśli dorwiecie się do koryta. Sam pan dobrze wie, że nie zawsze wszystko wychodzi, jakby się chciało. Mój człowiek skontaktuje się z panem w tej sprawie.
4: Niech zadzwoni w przyszłym tygodniu.
3: On tu już jest. Życzę udanych rozmów.
1: Proszę państwa, kolega wprowadził was w błąd. To nie są fragmenty filmu Nie powiem, tylko to są fragmenty zupełnie innej, zupełnie innej produkcji. A konkretnie produkcji zatytułowanej
2: Volta.
1: Yes, sir.
2: Kogo?
1: Juliusza Machulskiego. No, co ciekawe, słuchajcie, ja nie widziałem, przyznaję się bez bicia.
2: Ale państwo widzieli.
1: Mam go, ale no właśnie, do tego zmierzam, że państwo przede wszystkim widzieli. I uwaga, ktoś tutaj zgarnął kubeczek i kawkę.
2: Ale
1: sprawa.
2: Wiecie co, ja powiem, dostanie informację mailem, ale powiem wam, już patrzę na... Pan Łukasz, proszę państwa. I
1: Łuki to tak gwiezdnowojnowo.
2: Ale tak sobie myślę, że może, kurczę, jeżeli wy macie pomysł, to nie jest żaden konkurs, tylko prośba o pomoc. Jeżeli wy macie pomysł z jakimś filmem,
1: którego jeszcze u nas nie było,
2: z Michałem odegrać, to dajcie znać i wtedy też coś wymyślimy.
1: Zaznaczamy,
2: do serca,
1: że my tu już odgrywamy ładnych parę lat, ale może traficie. No czemu nie? Nagroda będzie dodatkowa.

Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
7: Super! Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Zdrajcy narodu w rękach ABW. Trójka Polaków z zarzutami za szpiegostwo na rzecz Rosji. Śmiertelny wypadek na torach na Podkarpaciu. Są utrudnienia. Wiemy, do ilu wypadków drogowych dochodzi w polskich miastach.
0: Prawda Antyradia.
11: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Trzy osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji w rękach ABW. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca im się działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, pisze minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak w mediach społecznościowych. Obaj panowie trafili do aresztu.
0: Prawda Antyradia.
11: Śmiertelny wypadek na torach na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu kobiety przez pociąg z Krakowa do Przemyśla kursowanie składów zostało wstrzymane na tej trasie. Przewoźnicy wprowadzają zastępcze autobusy. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności tragedii.
0: Prawda Antyradia.
11: Prawie 23 tysiące w Warszawie, ponad 10 tysięcy w Krakowie i prawie 10 tysięcy we Wrocławiu. Do tylu zdarzeń drogowych, czyli wypadków i kolizji, doszło w zeszłym roku w tych miastach. To najwięcej w Polsce, ale gdy zestawi się liczbę takich zdarzeń z liczbą mieszkańców, liderzy są inni. Ronkomat.pl, Grzegorz Dymczyszak.
12: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców. Dalej Rzeszów i Opole po 179 oraz Olsztyn 171.
11: Najwięcej ciężko rannych było w Łodzi, 6,5 osoby na 10 tysięcy mieszkańców. Najmniej w Warszawie, 0,3 na 10 tysięcy mieszkańców.
0: Prawda Antyradia.
11: Aerozol Envil na gardło znika z aptek, bo jest za mocny. Wykryto w nim za duże stężenie etanolu. To ten sam alkohol, który jest w napojach wyskokowych. Główny inspektorat sanitarny wykrył przekroczenia podczas rutynowych testów.
0: Prawda Antyradia.
11: Wspólnym mianownikiem tego festiwalu jest film. 18 śląskich kin studyjnych i instytucji filmowych. W piątek ruszy z trzecią edycją Dni Śląskich Kin Studyjnych.
13: W każdym kinie studyjnym widzowie zobaczą inny film. Prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego Urszula Biel.
14: Dużo filmów fabularnych, polskich, europejskich, światowych, nagradzanych, raczej niekomercyjnych, także jest w czym wybierać. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Na inaugurację zaplanowano pokaz filmu Niagara z Marilyn Monroe w kinie Kosmos w Katowicach, mówi Patryk Chromik.
15: Niedawno sobie odświeżyłem ten film i no jest lepszy niż go zapamiętałem i naprawdę ta rola Marilyn, tam każda jedna scena naprawdę z nią jest obłędna.
13: Wydarzenie potrwa do 27 maja. Paulina Kozioł, Antyradio.
11: Siedemnaście stopni we Wrocławiu, 16 w Warszawie, 14 w Gdańsku. Temperatura wzrośnie jeszcze do nieco ponad 20. W większości kraju słonecznie i tak raczej będzie przez większość dnia oraz jutro. Jedynie na wschodzie może przelotnie pokropić po południu. W piątek raczej bez opadów, ale niespecjalnie słonecznie.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Dobrze to brzmi, Aerosmith i Youngblood w Antyradiu. Zresztą jak wszystko, co w Antyradiu, prawda? Nawet my lepiej brzmimy. Słuchaj, zobaczymy, w Antyradiu w ogóle brzmimy i bardziej inteligentnie, nie?
1: My? Niż w cywilu, na ulicy? Tak,
0: człowieku, jak my stąd wychodzimy, ja w ogóle nie rozumiem twojego bełkotu.
1: Mój drogi Michale, dane Click Meeting wskazują, że połowa Polaków nie dba o podstawowe bezpieczeństwo w sieci i ja się biję w pierś też, rzeczywiście z lenistwa. Często to hasło mam takie samo w wielu miejscach, i tego hasła takiego samego mieć nie powinienem.
0: Bo mówimy o inteligencji sztucznej i ignorancji prawdziwej, proszę państwa, dlatego że wraz z rozwojem AI, czyli inteligencji sztucznej, my wiemy coraz mniej.
1: No i tych, wyobraźcie sobie na przykład reklam z tymi deepfake'ami, z tym AI-em jest coraz więcej i widz taki jak ty, ja, nasi słuchacze,
0: pan, jesteśmy przed
1: telewizorem i nie kumamy, że ten aktor to nie jest aktor. Tak naprawdę.
0: W ogóle coraz częściej oglądamy coś intrygującego najczęściej i zaczynasz się zastanawiać, kurde, to ja się dałem właśnie nabrać, czy może to się naprawdę wydarzyło.
1: Słuchaj, badania wskazują, że 66% osób nie rozpoznaje fałszywego materiału audio wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. To się ja na tym łapię, że słucham jakiegoś kawałka albo jakiegoś lektora i myślę, kurczę, to ktoś mówi, ale jednak jest inaczej.
0: Proszę państwa, jeżeli chodzi o Trumpa, to on naprawdę taki jest.
1: Nie.
0: Słuchaj, tak ładnie mówią, co jest największą wadą inteligencji? To, że ciągle zmusza cię do nauki, cholera jasna. Patrz, ile jeszcze my się, Piotruś, musimy nauczyć.
1: Ale ty się na mnie tak miło nawet patrzysz. Ja widzę te twoje takie oczka są skupione na mojej buzi.
0: Człowieku, inteligencja, ja spoglądam na ciebie.
1: Eagles of Death Metal.
0: Jak myślisz, to prawda, czy fake?
1: Nie zagłuszaj. Save a prayer teraz na naszej antenie. 17 minut do 10 już.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 12 minut do godziny 10. Ja już się podrywam.
2: Albo po prostu za 12:10 można też powiedzieć, prawda?
1: Michał, wspaniała uwaga. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dzięki tobie dzień w dzień. Godzina po godzinie audycji staje się lepszym nie tylko radiowcem, ale człowiekiem.
2: Słuchaj, a propos phishingu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, patrz...
1: Jedziemy na ryby?
2: No właśnie, nie zmieściła nam się szczupakowa afera,
1: a
2: proszę państwa.
1: To jutro będziemy kontynuować.
2: Gigantyczna, co najmniej ma 1,33 m, bo tyle dokładnie mierzył ten powód wielkiej afery.
1: No właśnie, i czy to prawda, czy nie? Czy deepfake, czy
2: phishing? Świat wędkarski za nie mówił, proszę państwa.
1: Będziemy to jutro śledzić. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze spłyną do nas informacje...
2: A propos phishingu,
1: żebyśmy mogli wam ten obraz nakreślić jeszcze bardziej wyraźnie.
2: Do jutra prezydent Nawrocki ma zająć stanowisko w tej sprawie. Dokładnie.
1: Zbigniew
2: tak.
1: Ziobro w Ameryce będzie się
2: Zbigniew
1: tym
2: wraca, by rozwiązać tę sprawę.
1: No właśnie, czy jeszcze ważne pytanie do słuchaczy, jeżeli macie czas, to szybko mi napiszcie. Mhm. Czy pan Stonoga w połączeniu z panem Rutkowskim, oni namierzyli już Zbigniewa Ziobrę w tym Miami, czy nie?
2: Nie znamy prawdziwych powodów przyjazdu pana Madziara dzisiaj do Polski. Podobno dowozi nam informacje również w tej sprawie.
1: Naprawdę... Wydaje mi się, że żyjemy we wspaniałych czasach, ciekawych
2: na pewno. Właśnie zobacz, do podobnej konkluzji dochodzę, świat po prostu z nami jest piękny.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
6: Tragedią zakończyła się przejażdżka rowerem wodnym na Mazurach. Solidarność mówi nie Zielonemu Ładowi. Od 12:00 manifestacja w Warszawie. Od wypłaty do wypłaty żyją młodzi i starsi w Polsce. Jest podsumowanie.
7: Prawda Antyradia.
6: Minęła 10:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Ciało wyłowione z jeziora Juksty to poszukiwany 18-latek. Tożsamość potwierdziła rodzina zmarłego. Chłopak był jedną z czterech osób, które wypadły wczoraj do wody po tym, jak przewrócił się ich rower wodny. Trójka sama dopłynęła do brzegu, czwartego strażacy szukali przez wiele godzin.
7: Prawda Antyradia.
6: Najazd związkowców na Warszawę. W południe ruszy manifestacja Solidarności i innych dużych central związkowych. To będzie wyraz sprzeciwu przeciwko Zielonemu Ładowi i jednocześnie wyraz poparcia dla referendum prezydenta. Jednak jak przekonuje szef Związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek, manifestacja nie wspiera żadnej partii. Chodzi tylko o zdecydowaną walkę z Zielonym Ładem.
8: My będziemy protestować przeciwko jednym i drugim, dlatego że PiS i PO to jest takie same zło.
6: Polityki jednak nie zabraknie, bo na manifestację zaprasza Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Obecni będą też politycy Konfederacji. Manifestacja rozpocznie się o 12:00. Związkowcy przejdą przed Pałac Prezydencki i Sejm.
7: Prawda Antyradia.
6: System odcinkowych pomiarów prędkości do rozbudowy. Sprzęt będzie miał kogo łapać, bo tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia, w tym odcinkowe pomiary prędkości, zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych. To niemal 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
9: Mamy nadzieję, że to skłoni jednak kierujących do tego, ażeby nie narażać przede wszystkim swojego oraz innych użytkowników ruchu drogowego zdrowia oraz życia, bo sam mandat jest tą, można powiedzieć, tą najłagodniejszą konsekwencją.
6: Nowe odcinkowe pomiary prędkości powstaną m.in. na łódzkich odcinkach A1. Trwa już montaż urządzeń.
7: Prawda Antyradia.
6: Od wypłaty do wypłaty żyje prawie połowa polskich zetek i milenialsów. Jak wynika z badania firmy Deloitte, na ekonomicznym łańcuchu jest 41% osób urodzonych między 95 a 2012 rokiem, 46% z roczników 8196. Największą obawą tych osób są koszty życia w Polsce. Ponad połowa i w Polsce i na świecie opóźnia plany związane z założeniem rodziny w związku z finansami.
10: Sponsorem programu jest operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Bez opadów i słonecznie w większości kraju, do tego nawet ciepło. W granicach 18 stopni temperatura wzrośnie jeszcze do ponad 20. Po południu może grzmieć w pasie od Mazur po Lubelszczyznę. Jutro na wschodzie ma przelotnie pokropić. W piątek raczej bez opadów, ale niespecjalnie słonecznie.
10: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 13 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Dziś w Warszawie demonstrować będą ci, którzy uważają, że Zielony Ład jest bangaranga. Ja powiem tak, dla mnie wszelka przesada jest bangaranga do tego wszystkiego. Na przykład taki kolarz, który przewrócił 80-letnią damę, bo prawdopodobnie nie zdążyła umknąć z jego autostrady, czyli ścieżki rowerowej. Proszę Państwa, w kwestiach radosnych to dzisiaj będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na 45-lecie Lady Punk 24 maja Ergo Arena Gdańsk. A społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Światowy Dzień Pszczół. No i bardzo pięknie, Dzień Czerwonych Trampek, no kiedyś miałem. Dzień Pokaż Swoje Wewnętrzne Piękno. Co mówi owad, kiedy rozbija się o przednią szybę samochodu? Mówi o to cały ja. Mamy też dzień płynów do mycia naczyń, dzień miar i wag oraz meteorologii, dzień bądź milionerem, staram się, i Europejski Dzień Morza. Czasami warto tam wskoczyć. 20 maja 1913 roku we Wrocławiu otwarto Halę Stulecia, a w 1975 roku ustanowiono flagę Kamerunu. To były wybrane przeze mnie informacje, które otrzymałem od społecznego researchera pana Wojtka. Bardzo dziękuję, panie Wojtku. No to jedziemy. Oczywiście z Antyradiem.

0: toliko jak Nazaret zaśpiewał w radiu, to aż ciarek człowiek dostaje. Proszę Państwa, ja się dziwię ludziom, bo w ciągu 3 dni funkcjonariusze grupy interwencji specjalnych z placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie dwukrotnie podejmowali działania wobec pasażerów, którzy podczas odprawy biletowo-bagażowej informowali o rzekomym posiadaniu materiałów wybuchowych w swoim bagażu. 39-letni pan udający się na urlop do Bułgarii stwierdził, że ma bombę w bagażu, a 73-letnia pani podróżująca do Tunezji poinformowała przy kontroli o 2 bombach w walizce. Oboje na urlop nie polecieli, no i te żarty kosztowały ich mandaty, i to dość poważne mandaty. Dodam jeszcze, że nie było wśród tych osób pani Sylwii Bomby, która za każdym razem, podejrzewam, na lotnisku problemy ma, jak to stwierdził pan Chris. Rodaczki, rodacy, to już prawie 25 minut po godzinie 10.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie Gdańskiej Stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
8: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Słuchaj Państwa, Antyradia. Przypominam, że mamy tydzień z Mystic Festival. Odbędzie się w dniach 3-6 czerwca. Stocznia Cesarska, Gdańsk. Mam dla Państwa taki karnet, ale jutro, bo dzisiaj będzie zaproszenie na 45-lecie Lady Punk. 24 maja Ergo Arena Gdańsk. A te zaproszenia na Mystic Festival dodatkowo nagradzamy zestawem merchu Mystic Festival. Zatem naprawdę nagroda i szaleństwo totalne. Trzymajcie się Państwo, jedziemy w stronę 11.

0: by nie mówić, to zbliża się 11, czyli klasyka. Będzie prawda, antyradia, pełna kultura, prognoza pogody, a potem tajemnice mroczne się pojawią na antenie antyradia.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie antyradia.
4: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Po reklamie.

0: Potencjalni rosyjscy szpiecy w rękach ABW to trójka Polaków. Czerwony alert w okolicach Wilna. Wojsko wykryło drona. Premier Węgier na spotkaniu z premierem Polski. Wśród tematów bezpieczeństwo.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Mieszko Drescher. Zapraszam. Trzech potencjalnych rosyjskich szpiegów w rękach ABW. Mężczyźni mieli m.in. wprowadzić działania wywiadowcze na temat rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce. Mieli też brać udział w ćwiczeniach strzeleckich i taktyki pola walki oraz szykować akcje dywersyjne. Wytwarzali i udostępniali materiały dezinformacyjne oraz propagandowe. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat, mówi Dariusz Aleksandrowicz z Departamentu Koordynacji Służb Specjalnych w Kancelarii Premiera.
2: Zatrzymania odbyły się w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim. Osoby te były zaskoczone takim obrotem spraw, nie stawiały żadnego oporu.
0: Mężczyźni nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Trafili do aresztu.
1: Prawda Antyradia.
0: Czerwony alert po wykryciu możliwego drona w okolicach Wilna. W mieście zawieszono loty. Litewska armia informuje, że bezzałogowiec został namierzony w pobliżu granicy z Białorusią. Prezydent został ewakuowany do schronu.
1: Prawda Antyradia.
0: Dobiega końca spotkanie Petera Madziara i Donalda Tuska. Premierzy Węgier i Polski rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa, obrony i unijnych. Właśnie powinna się rozpoczynać ich wspólna konferencja prasowa. Za godzinę szef węgierskiego rządu spotka się z prezydentem Nawrockim.
1: Prawda Antyradia.
0: AI szuka pracy. Nie dla siebie, a dla nas. Coraz częściej i firmy, i kandydaci korzystają z niej w czasie rekrutacji.
3: W firmach coraz częściej AI wspomaga dział HR. Personel serwis Monika Banyś.
4: Sztuczna inteligencja wspiera pierwsze etapy rekrutacji, bo analizuje aplikacje w krótkim czasie.
3: Druga strona, czyli kandydaci, też korzysta. Pracuj.pl, Anna Goreń.
5: 48% kandydatów przyznaje, że użyło AI na jakimś etapie poszukiwania pracy.
3: Ale to dzieje się tak trochę pod stołem, bo firmy wciąż krzywo na to patrzą.
5: Rekruterzy dają zielone światło dla AI, gdy pomaga ona w przygotowaniu do rozmowy lub tworzeniu CV. Czerwona linia pojawia się później. Zaledwie 3% akceptuje korzystanie z niej do odpowiadania na pytania podczas spotkania.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 11:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura. Pełna kultura, zapraszam. Tim Burton szykuje nowy film. Reżyser m.in. Soku z Żuka zjawił się ponoć na festiwalu w Cannes z misją specjalną znalezienia chętnych na swój projekt. Na razie nic nie wiadomo na ten temat, poza tym, że coś jest na rzeczy. Gwiazdor Cats Vegas, Zach Galifianakis, może zagrać bardzo młodego Frankensteina. Serial pod takim tytułem szykują twórcy Co robimy w ukryciu. Produkcja miałaby nawiązywać do komedii pod prawie taką samą nazwą z 1973 roku. Ta z kolei była parodią produkcji z lat 30. i 40. Koniec z wydawaniem gier z PlayStation na PC-ty. Wcześniejsze doniesienia Bloomberga wracają teraz za sprawą Jasona Schreiera. Szychy z Sony miały w poniedziałek zdecydować, że dla dobra marki PlayStation nie będzie więcej portów tytułów dla pojedynczego gracza. Ma to poprawić sprzedaż obecnej i przyszłych generacji konsol.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Na termometrach w granicach 20-21 stopni znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. Do końca dnia słonecznie, tylko miejscami na Mazurach, Podlasiu czy Lubelszczyźnie może grzmieć po południu. Jutro podobna aura do dzisiejszej, z tym, że na wschodzie ma raczej kropić. W piątek bez opadów, ale mniej słońca.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 13 minut po 11, kolejna godzina z Aleksandrem Mostowskim. Proszę Państwa, miało być mrocznie. Otóż Departament Wojny USA oraz Donald Trump odtajnili informacje o UFO. Wśród 160 pokazanych dotąd dokumentów jest polski wątek. A to może nie być koniec, bo Polacy też opisywali kontakty z przybyszami z obcych galaktyk. Najsłynniejszym był rolnik Jan Wolski z Emilencina, przepraszam, na Lubelszczyźnie. 10 maja 1978 roku miał zauważyć postacie kręcące się między drzewami. Małe i drobne jak Chińczyki, opisywał osoby w czarnych kostiumach. Miały skośne oczy i zielonkawą skórę. Proszę Państwa, polski wątek. UFO. Rzeczy samej dzieją się rzeczy dziwne. Ja też czasami widuję na ulicy UFO, które wygląda kompletnie dziwacznie, ale się przemieszcza. I jeszcze do tego wszystkiego skośne oczy też mieć może, proszę Państwa. Wszelkie objawy zaistnienia obcych przybyszy proszę mi czym prędzej wysyłać pod adres ostry@antyradio.pl. Mam na myśli Państwa kontakty z UFO i UFO-ludami.

0: z UFO, proszę Państwa. Pan Maniuś z Rardowa przysłał mi swoje zdjęcie na tle UFO-luda. No w rzeczy samej, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale rzeczywiście wygląda jak UFO-lud. Pan Jacek napisał, że widział UFO-luda. Pojawił się u niego w biurze, w biurowym pokoju. Nagle mail pana Jacka przestał działać. Potem UFO-lud wręczył bezgłośnie papier zawiadamiający o zwolnieniu pana Jacka z pracy. Po czym UFO-lud oddalił się bezgłośnie. A pan Chris napisał, jaki kosmita odważyłby się przybyć do kraju, gdzie co kawałek na płocie lub bramie wisi tabliczka z napisem obcym wstęp zbroniony. A te zielone ludziki łażące po lesie w nocy to ostatnio widziane były ze skośnymi oczami na Ukrainie. Korpus Korei, proszę Państwa. No i rzeczywiście mamy dowody na istnienie prawie UFO-ludów.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
17: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
18: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
21: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
22: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
24: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii miała być jedna doniczka,
25: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: ogólnie nie lubię wrzasku.
1: No to nie miłe. Natomiast taki wrzask jak Linkin Park jest jak najbardziej okurał, że się tak wyrażę. Proszę Państwa, przemykamy naprawdę bardzo szybko w kierunku godziny 12, a po 12 rozdawnictwo. Ktoś będzie się bawił na 45-leciu grupy Lady Punk 24 maja. Ergo Arena Gdańsk. I będzie pięknie i kolorowo.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Związkowcy w Warszawie, rusza manifestacja Solidarności. Amerykańskich żołnierzy będzie w Europie mniej. Metallica zagrała na Śląsku i to bijąc rekord frekwencji na stadionie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Joanna Obuchowska. Zaczyna się manifestacja Solidarności i innych dużych central zawodowych. To będzie wyraz sprzeciwu przeciwko Zielonemu Ładowi i jednocześnie wyraz poparcia dla referendum prezydenta. Jednak, jak przekonuje szef Związku Sierpień 80, Bogusław Ziętek, manifestacja nie wspiera żadnej partii. Chodzi o zdecydowaną walkę z Zielonym Ładem.
2: My będziemy protestować przeciwko jednym i drugim, dlatego że PiS i PO to jest takie same zło.
0: Polityki jednak nie zabraknie, bo na manifestację zaprasza Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera. Obecni będą też politycy Konfederacji. Związkowcy przejdą przed Pałac Prezydencki i Sejm.
1: Prawda Antyradia.
0: Rotacja wsteczna amerykańskich wojsk w Europie. Pentagon oficjalnie potwierdza ograniczenie swojej obecności. Liczba brygadowych zespołów bojowych zostaje zmniejszona z 4 do 3 ze skutkiem natychmiastowym. Jak pisze rzecznik Departamentu Wojny, oznacza to między innymi opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce. Ta redukcja amerykańskich sił oznacza powrót do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
1: Prawda Antyradia.
0: Kilkadziesiąt tysięcy osób bawiło się na Metallice w kotle czarownic. Zespół po 18 latach wrócił na stadion Śląski w Chorzowie i zachwycił swoich fanów.
3: Just like family here in Poland, thank you for making Metallica feel like we belong here, right?
4: Chciałem po prostu mojemu tacie sprawić prezent i spełnić jego marzenie, o którym zawsze marzył całe życie.
5: Tata szczęśliwy.
6: Super, Metallica.
5: Ja jestem zachwycona, to było moje marzenie od naprawdę wielu lat.
7: Generalnie było widać, że im to sprawia jeszcze radość. Po tylu latach, na niektórych utworach jak grali, było widać tą radość taką dziecięcą jeszcze na ich twarzach, więc ekstra wrażenia.
5: Jak się bawiliście?
8: Bardzo dobrze. Pierwszy raz co prawda, ale na pewno nie ostatni. Było świetnie.
0: Nie obyło się bez polskiego wątku. Ze sceny popłynęły słowa kawałka "Chcemy być sobą perfektu".
1: Prawda Antyradia.
0: Wysokość inflacji uważnie śledzi 1/5 Polaków. 4 lata temu martwiła się o nią połowa z nas, ale wtedy była dużo wyższa niż obecne 3,2%. 12:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę powiem o tym, co dzisiaj, teraz i co jeszcze nas czeka w pogodzie. Dzień jest raczej słoneczny. Na południu i na zachodzie trochę więcej chmur. Miejscami może popadać m.in. w Poznaniu czy Olsztynie. Temperatura od 13 stopni w Szczecinie, przez 19 w Łodzi i Krakowie do 21 w Warszawie. Będzie jeszcze ciut cieplej, o stopień albo 2.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, jest generalnie pięknie i kolorowo. Wszystko się zaczyna układać należycie. Mam na myśli pogodowe kwestie. Już w najbliższy weekend naprawdę cieplutko. Dzisiaj w Polsce możliwe są jeszcze burze, ale mam nadzieję, że pójdą sobie tam, gdzie powinny pójść, a my będziemy mieli piękną pogodę i będziemy mogli się pławić w luksusach na różnych sprzętach typu rower, motocykl, kabriolet, ewentualnie na ławce w parku. Proszę Państwa, ja mam dla Was dwuosobowe zaproszenie na 45-lecie Lady Punk 24 maja Ergo Arena Gdańsk. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko oraz adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej. Numer telefonu też się przyda, bo zdarzały się sytuacje, kiedy był wręcz nieodzowny. Proszę Państwa, zatem maile przygotowane, około 22 minuty zadam Państwu pytanie.

0: jak powiedział, tak to zrobił. Około 22 minuty zadam Państwu pytanie. Wszystko to w związku z rozdawnictwem dwuosobowego zaproszenia na 45-lecie Lady Punk. 24 dzień maja, Ergo Arena Gdańsk. Jak mnie mam, zainteresowane osoby przygotowały maile pod adres ostry@antyradio.pl. W tych mailach znajdę imię i nazwisko, adres mailowy, kopiuj i wklej, mogę zrobić dzięki temu, no i numer telefonu na wypadek wszelki. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, kto wygłosił słynną sentencję cogito ergo sum. Co prawda najpierw w języku francuskim, a potem już było po łacinie. Proszę wpisać, któż to uczynił. Czekam na Państwa maile.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Melatonina, lekam dobry sen. Dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: 18,47, 12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24,39.
23: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

David Bowie. Guano Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

proszę Państwa. No dobrze, zadałem Państwu pytanie, kto wygłosił słynną sentencję cogito ergo sum. To Kartezjusz. To ciekawa historia, bo on powiedział to w 1637 roku, ale po francusku, natomiast po łacinie. W Zasadach filozofii napisano to w 1644 roku w znanej nam wersji. Pani Dobromira S. wybierze się na koncert pod tytułem 45-lecie Lady Punk 24 maja Ergo Arena Gdańsk. Gratulacje. No i mam nadzieję, że będzie się pani bardzo dobrze bawiła, bo to impreza niesamowitej jakości. Rodaczki, rodacy, jedziemy w kierunku 13 z Antyradiem oczywiście.

0: Państwa. Niespodziewanka czeka Państwa, ponieważ na antenie, uwaga, pojawi się Piotr Frank Marciniak. To człowiek niesamowity. Ja mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amtradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje Domino's 50%

0: Artwix. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
13: Masz to Brico!
14: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Amerykańscy żołnierze będą tylko później. Polski MSZ odradza podróże do Konga i Ugandy. 340 tysięcy mandatów. Odcinkowe pomiary prędkości są bezlitosne.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Joanna Obuchowska. Żołnierzy nie ma, ale będą, mówi polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się dziś z zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, generałem Christopherem Mahoneyem. Szef MON miał usłyszeć zapewnienia o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA i nie straci na reorganizacji amerykańskich sił w Europie. Według wicepremiera planowanie nowego rozmieszczenia amerykańskich wojsk na terenie Europy, w tym w Polsce, ma potrwać kilka tygodni.
1: Prawda Antyradia.
0: MSZ odradza podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie pojawiło się ognisko eboli. Doniesienia o pojawieniu się wirusa pojawiły się w miniony piątek, ale choroba prawdopodobnie rozprzestrzenia się w tym kraju od kwietnia. W niedzielę WHO oficjalnie określiła epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 340 tysięcy wykroczeń drogowych, tyle tylko w pierwszym kwartale tego roku, zarejestrowały urządzenia działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To oznacza wzrost o 30% w rok, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: To skala pokazuje, że wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
0: W związku z tym, że urządzenia się sprawdzają, będzie ich więcej. Odcinkowy pomiar prędkości jest montowany na A1 w Łódzkiem, między Kamieńskim i Radomskim i między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim.
1: Prawda Antyradia.
0: Użycie sztucznej inteligencji w czasie poszukiwania pracy to tajemnica Poliszynela. Prawie połowa kandydatów jej użyła, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne. Pracuj.pl, Anna Goreń.
3: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
0: Firmy nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV, ale w czasie rozmowy rekrutacyjnej już nie.
4: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: Raczej ciepło. W Gdańsku i Koszalinie termometry pokazują 17 stopni, w Katowicach i Wrocławiu 21, a 22 stopnie są w Warszawie. Sporo słońca, ale są miejsca, gdzie się chmurzy. Tak jest w Olsztynie, Wrocławiu czy Poznaniu. Może tam jeszcze dzisiaj popadać.
4: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycję Canva w Warszawie.

11 minut po godzinie 13. Dzień dobry Państwu, Piotr Frank Marciniak. Jeszcze była, pamiętam, jakaś tak godzina chyba 9.57, a ja byłem w świecie baśni i fantazji. Właśnie leciałem na Pegazie i miałem złapać na lasu jednorożca. Patrzę, telefon, i zupełnie nieoczekiwanie okazało się, że jeszcze dziś zostanę kolejarzem i poprowadzę lokomotywę. Życie jest absolutnie nieprzewidywalne. Któż to mógł przewidzieć, że nagle serial Tomek i przyjaciele stanie się mi niezwykle bliski. Zapraszam więc do mojego pociągu. Nie będzie żadnych kontroli, żadnego konduktora. Po prostu polecimy rokowo.

0: Jeden z moich ulubionych numerów Metalliki. Przyznam, że kiedyś słuchałem wersji koncertowej i tamta jest jeszcze bardziej leniwa. Proszę Państwa, ekipa zjeżdża, a właściwie już zjechała do antyradia. Poprosiłem Sandrę przed chwilą, żeby podtrzymała mi telefon. Miałem 63%. No ile trzymała? 4 sekundy. Oddaje mi, patrzę, 87. No nieprawdopodobnie naładowani są po tym koncercie. Nieprawdopodobnie.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Bardzo przyjemny kawałek, bardzo piękna pogoda, wszystko się, proszę Państwa, zgadza. Przesuwamy się w lokomotywie 13:37. To jest ten wspaniały moment, kiedy człowiek się obudzi i mówi: dziś zrobię wielkie rzeczy. No i potem oczywiście oczekiwania, a rzeczywistość. Z każdą minutą wszystko się zmienia, wszechświat ma zupełnie inne pomysły na nasze życie. No i kiedy wydaje się, że te plany się nie udadzą, zamykamy oczy i mówimy: muszę to zrobić. I wiecie, co się wtedy dzieje? Nie robimy tego, bo na tym właśnie polega cała magia życia. A teraz pan Alice Cooper.

Dziwna Wiosna jako jeden z niewielu polskich zespołów potrafi zapewnić rozrywkę na 10 minut przed godziną 14. Bardzo dobra polska kapela. Zawsze lubiłem posłuchać, a jak słyszałem jeżdżąc samochodem, dawałem głośniej i czułem, że żyję. No ale jeszcze jest taki zespół na przykład jak Green Day, który też potrafi w te klocki. Wszyscy doskonale znamy ten numer i za każdym razem robi robotę. Proszę Państwa, nieoczekiwanie 10 minut do godziny 14, a to oznacza, że już niebawem będziecie wolni.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex, life's also a rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
16: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
17: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
20: Sprawdź, sprawdź.

Molly, Arrogant Boy. To jest, proszę Państwa, kawałek, który zapowiada 24. album studyjny grupy Deep Purple, który ma objawić się światu w lipcu i z tego, co doczytałem, Deep Purple zapowiada, że to będzie jedna z ich najcięższych płyt. A więc myślę, że fani grupy Deep Purple mogą już sobie szykować miejsce na meblościance, gdzie trafi niebawem nowy krążek tej wyjątkowo, absolutnie genialnej grupy. A teraz przenieśmy się w afrykańskie klimaty. Jest ciepło, a więc można powiedzieć, że i u nas Afryka dzika.

0: wspaniały Ozzy Osbourne. 14:24, ja tu Państwu gram takie piękne i przyjemne kawałki w ten śliczny dzień. Mamy środę, połowę tygodnia, nadciąga piątek. I teraz właśnie do mnie dotarło, a co dziś na obiad? Bo ja tu w tej lokomotywie pędzę, wagony pełne ludzi, muzyka gra, a ja dalej nie wiem, co na obiad. To jest problem.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Niepowtarzalny jest ten kawałek. Lenny Kravitz. Zawsze podobały mi się jego włosy. 14:39, proszę Państwa. Gdyby ktoś z Państwa szukał czegoś orzeźwiającego, to ja oczywiście polecałbym tradycyjny napój o przyjemnym, słodko-kwaśnym smaku, czyli kompot z rambambaru. Jak nie wiecie, jak zrobić, wystarczy wpisać, jak zrobić kompot z rambambaru w internecie i gwarantuję, że to Was orzeźwi.

Shaker, 14:49, pomalutku dojeżdżamy sobie lokomotywą do godziny 15:00. Kula Shaker cały czas, ilekroć słyszę ten kawałek, to gdzieś tam w tle tli się The Doors. Proszę Państwa, gdyby ktoś szukał rozrywki dziś po południu, jak wrócicie już do domu, to przypominam, że do gry wraca polska reprezentacja w piłce siatkowej. Polacy zagrają o godzinie 17:00 meczyk z Serbią. I już załatwiłem Wam bardzo przyjemny wieczór. Pamiętajcie, o 17:00 czas wolny.

0: Reklama.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Polski MSZ odradza wyjazdy do Konga i Ugandy przez ebolę. Związkowcy protestują w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładowi. Rosyjscy szpiedzy zatrzymani w Polsce, w Niemczech złapano chińskich.
8: Prawda Antyradia.
7: Minęła 15. Joanna Obuchowska. Pacjenci z ebolą trafiają do Europy. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina, który miał kontakt z wirusem w czasie pobytu w Afryce. Trafi do specjalistycznej kliniki w Pradze. Pacjent z grupy ryzyka trafił też do szpitala specjalistycznego w Berlinie. WHO ogłosiła międzynarodowy alert w związku z epidemią tej choroby w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. MSZ i GIS odradzają wyjazdy w ten region. Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
9: Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o poziom higieniczny, sanitarny czy o poziom opieki zdrowotnej na kontynencie afrykańskim, to odbiega on znacząco od tego, co znamy z Europy. Dlatego też każda podróż do innej strefy klimatycznej powinna być odpowiednio wcześniej zaplanowana.
7: GIS podkreśla, że na razie choroba występuje lokalnie.
0: Prawda Antyradia.
7: Solidarność idzie przez Warszawę. Związkowcy wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko Zielonemu Ładowi. Domagają się od Senatu przyjęcia wniosku prezydenta Nawrockiego o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
10: Muszą ludzie zdecydować, a nie Senat.
11: Władza należy do ludu, nie? W Szwajcarii tam co chwilę jest referendum.
12: My, naród, to wybieramy i my jako naród rządzimy tym, a nie oni. Oni są tylko naszymi wysłańcami i my takich pracowników nie chcemy.
7: W Senacie wciąż trwa dyskusja nad wnioskiem prezydenta.
0: Prawda Antyradia.
7: 3 potencjalnych rosyjskich szpiegów w rękach ABW. Mężczyźni mieli m.in. prowadzić działania wywiadowcze na temat rozmieszczenia wojsk NATO w Polsce. Mieli też brać udział w ćwiczeniach strzeleckich i taktyki pola walki oraz szykować akcje dywersyjne. Wytwarzali i udostępniali materiały dezinformacyjne oraz propagandowe. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat trafili do aresztu, nie przyznali się do winy.
0: Prawda Antyradia.
7: Tymczasem w Niemczech zatrzymano małżeństwo podejrzane o szpiegowanie na rzecz Chin. Mieli nawiązywać kontakty z naukowcami w celu pozyskania dla Chin informacji wywiadowczych na temat technologii o możliwym zastosowaniu wojskowym. 2:15 to była Prawda Antyradia.
13: Mieszko Drescher, zapraszam. Serial o postaci Jona Snowa z Gry o Tron jednak nie został ostatecznie porzucony. Plotki na temat tej produkcji krążyły od kilku lat. Raz mówiły, że projekt będzie realizowany, a potem z kolei, że nie. Teraz wahadło ponownie się przechyliło i Kit Harington mówi, że nic się w tej sprawie nie dzieje, ale chciałby, żeby się działo. Trzeba tylko i aż znaleźć odpowiedni pomysł. A jak o powrotach po latach mowa, to jest coraz więcej szczegółów na temat Conana. Tym razem już nie barbarzyńcy, a króla. Arnold Schwarzenegger, który zagra go ponownie, przekazał, że zdjęcia będą kręcone w przyszłym roku. Niewykluczone, że reżyser oryginału John Milius wróci jako producent. Reżyserią i scenariuszem zajmie się Christopher McQuarrie, znany z serii Mission Impossible.
14: Sponsor sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Więcej słońca, deszczu mniej. Przelotne opady możliwe jeszcze na zachodzie i na północy. I do wieczora już nie za wiele się zmieni. Wciąż jest ciepło. Na termometrach od 16 stopni w Szczecinie do 22 w Warszawie.

Proszę Państwa, 11 minut po godzinie 15, trzecia godzina Rokomotywy. Jedziemy do wielkiego finału do godziny 16. Piękna pogoda, pewnie znowu w piekle zaczęli palić dobrymi chęciami, ale aż sprawdziłem i faktycznie wygląda na to, że i czwartek, i piątek, i sobota, i niedziela będą słoneczne, a więc to myślę, że dobry powód, żeby znaleźć czas dla siebie i wygrzać te zziębnięte kości.

0: Jakże toś inaczej jeździ się lokomotywą, kiedy wiesz, że nie wpadnie żaden kanar. Wtedy możesz po prostu jechać i nie oglądać się za siebie. Ghost, proszę Państwa, bardzo ładnie wprowadził nas pod kolejnego newsa, którego kieruję do wszystkich kibiców futbolu. Jeżeli już dziś wykonacie wszystkie swoje misje i zakończycie to przed godziną 21, to o 21 musicie dać sobie nagrodę. A taką nagrodą bez wątpienia będzie spokojne oglądanie finału Ligi Europy Freiburg kontra Aston Villa.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
4: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
5: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
4: Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
4: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Volbeat.

0: Sunrise Avenue. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Metallica zagrała w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim bawiło się ponad 90 tysięcy fanów. To rekord frekwencji i największe stadionowe wydarzenie w historii Polski. Nie zabrakło polskiego wątku. Zespół zagrał Chcemy Być Sobą Perfektu. Na miejscu nie mogło zabraknąć Antyradia. Nasze studio rozbiliśmy przed stadionem i to stamtąd poleciała specjalna audycja pary z głośników. Panowie z Muse z kolejną zapowiedzią nowego albumu. Do sieci trafił singiel Hexagons. To już czwarty kawałek z nowego albumu The Wow Signal. Premiera nowego singla była połączona z zabawą dla fanów. Po całym świecie były rozrzucone billboardy z kodami QR odsyłającymi do kolejnych fragmentów piosenki. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Za 22 minuty godzina 16, tak pomyślałem, że w związku z tym, że dziś przypada rocznica 32 powstania filmu Maverick w reżyserii Richarda Donnera, gdzie główne role zagrali Mel Gibson, Jodie Foster i James Garner, polecę wam ten film, bo przecież warto byłoby uczcić. Kto nie widział, Maverick, wspaniały western podszyty nutą ironii i komedii. Warto sięgnąć po to dzieło, żeby zwieńczyć tę wspaniałą środę. A teraz na wasze serca leje miód przy pomocy The Doors.

0: Proszę Państwa, za 8 minut, godzina 16, gdyby smutek i nostalgię mierzyć w zespołach, to byłoby to Dire Straits.
1: To takie mocne 10 na 10. Dzień dobry, no, wieczór Państwu.
2: Dzień dobry, za to nostalgii nie było wczoraj, było dobre pierdyknięcie na stadionie w Chorzowie.
1: Sandra Hajduk-Popińska, Tomasz Ambrożo-Obertyn, jesteśmy, tak jakby kto pytał?
0: Ja, moi drodzy, już kończę,
1: oddaję. Ze stoickim spokojem.
0: Kończę ze stoickim spokojem, zamieniam się w Tomka i przyjaciół i odjeżdżam w zupełnie inne rewiry.
2: Ja już tam wiem, dokąd on jedzie, ale nie mogę powiedzieć.
1: No, a my
2: też
1: będziemy,
2: będzie się działo.
1: My będziemy dla was mieli dzisiaj między innymi i zabójczego gościa, i bilety na Mystic Festival, który po raz ostatni odbywa się
2: wydarzenie rockowe
1: w Stoczni Gdańskiej, więc tym bardziej warto. A co trzeba będzie zrobić? Ano, to już musicie posłuchać parę z głośników.
0: Życzę Państwu doskonałego odbioru antyradia i do usłyszenia.
3: Hi, this is Brian from AC/DC.
4: Hey you guys, it's Beth Hart.
5: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Bo
20: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

0: Las de Rocav am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zakończyła się warszawska część wizyty premiera Węgier. Teraz Gdańsk. Wznowiono poszukiwania w zawalonej kamienicy w Görlitz. Festiwal kin studyjnych na Śląsku od piątku.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Joanna Obuchowska. Po Krakowie Warszawa, a potem Gdańsk. Nowy premier Węgier Peter Madziar ma swoją pierwszą oficjalną zagraniczną podróż. Wybrał Polskę. Jak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, znaczenie tej wizyty jest bardzo duże.
2: Właściwie wiem, co będzie wynikiem tej wizyty, no bo to czuć. Wiadomo, co mówił premier Madziar, jak startował w wyborach. Wiadomo, co mówi, jak został premierem. To jest dobra linia dla Polski. To jest dobra również linia dla Ukrainy, żeby była jasność. Czyli dobra zmiana.
1: Dziś premier Węgier spotkał się z premierem, prezydentem i marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu w Gdańsku spaceruje z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkają się też z prezydentem Lechem Wałęsą. Później Peter Madziar odleci do Wiednia.
0: Prawda Antyradia.
1: Niemieccy ratownicy wznowili poszukiwania trzech osób pod gruzami zawalonej kamienicy w Görlitz przy granicy z Polską. Kilkupiętrowy budynek runął w poniedziałek wieczorem. Służby podejrzewają, że przyczyną katastrofy mógł być wybuch gazu.
0: Prawda Antyradia.
1: Wspólnym mianownikiem tego festiwalu jest film. 18 śląskich kin studyjnych i instytucji filmowych w piątek ruszy z trzecią edycją Dni Śląskich Kin Studyjnych.
3: W każdym kinie studyjnym widzowie zobaczą inny film. Prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego Urszula Biel.
4: Dużo filmów fabularnych, polskich, europejskich, światowych, nagradzanych, raczej niekomercyjnych, także jest w czym wybierać. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Na inaugurację zaplanowano pokaz filmu Niagara z Marilyn Monroe w kinie Kosmos w Katowicach, mówi Patryk Chromik.
5: Niedawno sobie odświeżyłem ten film i no jest lepszy niż go zapamiętałem. I naprawdę ta rola Merlin, tam każda jedna scena naprawdę z nią jest obłędna.
3: Wydarzenie potrwa do 27 maja. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga, kierowcy, będą utrudnienia w Krakowie. Na szczęście nocne. Przez dwie noce zamknięte będą tunele na północnej obwodnicy miasta. Dzisiaj w nocy zamknięty będzie tunel w Zielonkach, jutro w Dziekanowicach. Drogowcy planują w nich prace serwisowe i stąd te przerwy w ruchu. 16:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę opowiem o tym, co dzisiaj czeka nas w pogodzie i też trochę o tym, co jutro. Aktualnie na termometrach od 15 stopni w Koszalinie do 22 w Warszawie. Raczej pogodnie, ale na zachodzie i północy może jeszcze przelotnie popadać. Jutro temperatura podobna do tej dzisiejszej, ale będzie bardziej mokro. Opady możliwe prawie w całym kraju.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: I bum, jesteśmy. Przygnaliśmy naszym antyradiobusem prosto z Chorzowa do studia w Warszawie. Prosto po mecie. Tomasz Ambroży-Oberty.
2: To dziękuję ci bardzo. Chodź na trzeźwo. I Sandra Hajduk-Popińska. Upojona jak zwykle najlepszym rokiem na świecie. Kochani, dzisiaj będziemy mieli dla was między innymi człowieka, który na swoich barkach sam osobiście dźwigał krużganek oświaty.
1: Będzie też mężczyzna, który chwalił się 133 centymetrami. Ale to tyle na razie.
2: Nieźle. No i sprawdzimy, czy uda się powołać gadochę do składu. No i będziemy również już za chwilę mieli dla was specjalną relację w Antyradiu, naszą osobistą z koncertu Metaliki. Jeśli macie jeszcze jakieś na gorąco emocje po koncercie wczorajszym, no to dzwońcie do nas koniecznie, podzielcie się w Antyradiu 321-321-600.
1: Możecie też pisemnie, paramałpa@antyradio.pl.
2: No a my teraz wyciągamy to, co chowa się w cieniu. In the Shadows, The Rasmus.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: A tę energię, energię The Offspring będziecie mogli poczuć 16 czerwca w Krakowie, bo zespół zawita do Polski. A skoro mowa o ciekawych wizytach gwiazd rocka w naszym kraju, to my wczoraj byliśmy częścią, zaryzykuję to stwierdzenie, jednego z największych muzycznych wydarzeń w naszym kraju od lat.
2: No przede wszystkim wymiar artystyczny, jak wiadomo, który Metallica zapewnia zawsze, jak tylko pojawia się na estradzie, to jeden wymiar, drugi wymiar dotyczący sukcesu frekwencyjnego, bo to, nie wiem czy już oficjalny, ale rekord frekwencyjny, ponad 80,
1: prawie
2: zdaje się, tysięcy ludzi zgromadziło się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ja, jeśli chodzi o moje wrażenia ludzkie z tego koncertu, to jestem pod wielkim wrażeniem, nie po raz pierwszy oczywiście, tego, jak Metallica łączy się ze swoimi fanami, jak wciela ich w tę swoją rodzinę Metalliki. O tym wczoraj mówili wielokrotnie ze sceny, że wszyscy tutaj jesteśmy częścią tej rodziny metalowej.
1: O tak, my jako Antyradio mieliśmy też szansę bycia częścią tak zwanego Snake Pitu, czyli tej części na obok sceny, która jest właściwie w jej centrum i można poczuć się, jakby się było na scenie z tymi muzykami. My się właśnie tak czuliśmy, niesamowite doświadczenie. Słuchajcie, ja wiem, to nie jest tania historia, ten Snake Pit, ale jak będziecie mieli okazję, to naprawdę gorąco was do tego zachęcamy, bo to jest zupełnie inny wymiar doświadczenia koncertu.
2: Udało ci się złapać Larsa za stopę?
1: Nie. Za stopę perkusyjną.
2: Tak, dokładnie. Kochani, a ciekawi jesteśmy również waszych relacji, jeśli byliście na koncercie Metalliki. Dzwońcie do nas 321-321-600, a my już za chwilę będziemy rozdawać wam bilety na Mystic Festival. Wcześniej pojawi się również Bon Jovi.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: To jest Rock News w Antyradio.
22: Joanna Obuchowska, zapraszam. Album Slipknota doczeka się wydania. Chodzi o płytę, która przeleżała w szufladzie 18 lat. Krążek Look Outside Your Window powstał w 2008 roku. Mini premiera w wersji winylowej miała miejsce w czasie tegorocznego Record Store Day. Do szerokiej sprzedaży trafi 12 czerwca i na winylu, i na CD. Static X odwołuje koncerty. Zespół, który miał zagrać na tegorocznej edycji Mystic Festival, poinformował, że z powodów zdrowotnych muszą odwołać koncerty do końca tego roku. Kobranocka zagra na Poland Rock Festival. Pojawią się na małej scenie 31 lipca, a 1 sierpnia również na małej scenie zagra Waluś Kraksa Kryzys. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się na lotnisku Czaplinek Broczyno od 30 lipca do 1 sierpnia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
20: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Hokus pokus, czary mary. No i wszystkie troski, wszystkie bóle znikają. In excess disappear w parze z głośników 20 minut do godziny 17.
1: A my mamy też lekarstwo na troski i bóle. Mamy bilecik, podwójny karnet na Mystic Festival 3-6 czerwca w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Tenże festiwal zacny się odbywa. Zagrają super gwiazdy metalu Black Label Society czy Megadeth. No i zestaw merchu od Mystic Festival też wam do tego karnetu dorzucimy.
0: No a dzisiaj jest dzień miar i wag, więc napisz nam maila na miarę gwiazd Mystic Festival o swojej największej koncertowej przygodzie. Na te maile czekamy do godziny 19.30 mniej więcej.
1: I przypominamy, że czekamy też na wasze telefony w sprawie wrażeń po koncercie Metallica. Jeśli byliście, to dzwońcie 321 321 600.
0: Paramałpa antyradio.pl.

0: Trochę słodko-gorzkie te żurawiny w tym wydaniu. Piękny kawałek Hollywood o fabryce snów i nie tylko. The Cranberries w parze z głośników 8 minut do godziny 17. Za chwilę U2 i Elevation.
1: A my wciąż żyjemy koncertem Metallica w Chorzowie. No i was pytamy, jaki był dla was ten koncert?
0: 321-321-600. Jaki był?
2: Niesamowity. Naprawdę cudowny wieczór, muzycznie, dźwiękowo, wszystko było spasowane idealnie. Naprawdę świetnie to, że podeszli do zagrania perfektu, mimo że to był trudny utwór i trudne słowa. Super, bardzo fajnie i to jest taki gest, za który należy zawsze im podziękować. Mam nadzieję, że ponownie się pojawią na ich koncercie, zwłaszcza, że gdzieś tam między słowami wspominali, że chyba szybko do Polski wrócą. No i mam nadzieję, że tym razem uda się do Snake Pita dostać.
0: No, oby tak było, życzymy ci tego.
1: Życzymy, bo to jest fantastyczna przygoda. 321-321-600, dzwońcie, opowiadajcie o waszych wrażeniach i tych z samego koncertu, i tego, co działo się wokół, bo nasze spotkania z wami to też była prawdziwa gratka.
0: 321-321-600, a za chwilę Prawda Antyradia.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
4: This is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: szef Telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Wystawa o autostradzie A4 we wrocławskim muzeum. Koncert Metaliki był perfekt, a perfekt się na nim pojawił.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Joanna Obuchowska. Prokuratura Krajowa zabiera głos po przesłuchaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Jako świadek odpowiadał na pytania związane z ucieczką Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnieniem go w telewizyjnej stacji. Były minister sprawiedliwości posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, wyjeżdżając do USA. Opuścił Europę 9 maja, wylatując do Nowego Jorku z Mediolanu. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nieprawidłowości w dysponowaniu pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: Autostrada A4 bohaterką wystawy. W Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać archiwalne zdjęcia i plany, ale też prace inspirowane drogą. Wystawa nieprzypadkowo nosi tytuł Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, mówi kuratorka i autorka książki o takim tytule Agata Ciastoń.
2: Rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
0: Wystawa we wrocławskim Muzeum Architektury do początku września.
1: Prawda Antyradia.
0: Holandia chce wprowadzić bilety stadionowe powiązane z dowodem tożsamości. Rozwiązanie ma ułatwić identyfikację kibiców, którzy rozrabiają, ale budzi ich sprzeciw. Osoby wybierające się na mecze w Holandii miałyby korzystać z aplikacji powiązanej z dowodem osobistym.
1: Prawda Antyradia.
0: Metallica? Perfekt. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim wykonali Chciałbym być sobą.
3: You know what's gonna happen. Welcome to the party.
4: To było ekstra.
5: Świetnie było posłuchać ich w wykonaniu takiego polskiego hitu, prawie że idealnie.
6: Dali radę jak najbardziej chłopaki.
7: Najlepiej na świecie.
8: Śpiewaliście razem z nimi Chciałbym być sobą jeszcze?
9: Oczywiście, kto by nie śpiewał.
10: Cudowny język polski, cudowny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach od 14 do 22 stopni i raczej pogodnie. Jutro lekka zmiana w pogodzie, bo trzeba się spodziewać więcej deszczu. Padać ma prawie w całym kraju, jedynie na zachodzie bez deszczu. Na termometrach będzie od 16 stopni w Koszalinie do 23 w Warszawie.
11: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: 11 minut po godzinie 17 In the Stars od The Rolling Stones, numer, który zwiastuje nowy album tego zespołu, album Foreign Tongues, i nie możemy się go doczekać.
1: A jeśli chcecie spędzać czas w towarzystwie gwiazd, no to oczywiście trzeba mieć włączone antyradio. Gwiazdami jesteście wy, nasza kochana słuchalność, z którą spotykaliśmy się wczoraj na koncercie Mety. Do telefonów w sprawie tego koncertu jeszcze wrócimy. No ale teraz czas zanurzyć się w świat ważnych informacji. W świecie wędkarzy, słuchajcie, wybuchła prawdziwa afera szczupakowa.
0: Mężczyzna pochwalił się rybą. To już jest rozwiana ta zagadka z początku naszego programu. Rybą o długości 133 cm, która miała pobić rekord Polski sprzed ponad pół wieku. Problem w tym, że internauci szybko zauważyli, że szczupak wygląda podejrzanie podobnie do ryby złowionej wcześniej przez innego wędkarza ponad 800 km dalej.
1: No i tu sprawą, słuchajcie, zainteresowała się Straż Rybacka, a sponsorzy zaczęli wycofywać współpracę. Wojciech Sobierajski usunął już ze swoich mediów społecznościowych zdjęcie z rekordowym szczupakiem.
0: No to chyba pierwszy szczupak, który bardziej niż w wodzie pływał po internecie.
2: Szczupak!

0: to jest król wód, jak lew jest król dżungli.
1: Zamknij ryjadę, rybi.
2: I siadaj!
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Krótko, konkretnie na temat.
5: Tak jest, a teraz wakacje wszyscy mamy. Green Day, Holiday.

0: Zabójczy gość.
1: Pobudzone koguty na antenie antyradia, czyli The Buzzcocks.
2: Tak, to się przetłumaczyło.
1: Tak, bym to przetłumaczyła,
2: fajno,
1: tak.
2: Super.
1: A teraz na naszej antenie ten, na którego czekacie co środę.
2: Tak, proszę państwa, czyli Zabójczy gość grasuje incognito i będzie grasował do godziny, do końca programu, para z głośników. Obniżyliśmy głos naszemu gościowi, gościni być może, nie wiadomo. Musicie wsłuchać się uważnie w zagadkę dźwiękową i odpowiedzieć, kto to mówi, a potem do nas zadzwonić 321-321-600 do wygrania piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku oczywiście oraz co jeszcze dorzucimy?
1: Kubek.
2: Super, fajno. No to posłuchajcie zagadki.
3: Często mi tam zamek się psuje i on tak zawodowo tam pachnie tym klejem, tak u niego jest tak po prostu w bramie na Nowym Świecie wchodzisz. Jakby się czas zatrzymał. Dobry but, włoski.
2: No. Proszę bardzo, kto to może być?
1: Ja nie wiem.
2: Jakiś podróżnik? 321-321-600, dzwońcie, bo wycieczka stygnie. Za chwilę również Fall Out Boy i Beat It.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Mon Mothley.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.
21: To jest Rock News w Antyradiu.
5: Joanna Obuchowska, zapraszam. Metallica zagrała w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim bawiło się ponad 90 tysięcy fanów. To rekord stadionowego koncertu w Polsce. Nie zabrakło polskiego wątku. Zespół zagrał Chcemy być sobą perfektu. Na miejscu nie zabrakło Antyradia. Nasze studio rozbiliśmy przed stadionem i to stamtąd poleciała specjalna audycja Pary z Głośników. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Do takiego wniosku dochodzi Rod Stewart. Artysta zasugerował, że zamierza zakończyć karierę. Skończył w styczniu 81 lata, na scenie jest od 60. Od 2024 roku Stewart jest w trasie pożegnalnej One Last Time. Tylko w tym roku ma jeszcze do zagrania około 20 koncertów w Stanach Zjednoczonych. Kolejne Rock Newsy jutro.
21: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Goszczenie w waszych biurach, w waszych samochodach, w waszych domach, kto wie, może nawet i lalkowach, jest prawdziwym zaszczytem, żeby nie powiedzieć dziką rozkoszą. Depesz Mold in your room, para z głośników kłania się nisko, 20 minut do godziny 18, czas żebyście wy zagościli u nas.
1: Czy poznaliście fajną dziewczynę, czy znaleźliście stówkę przed stadionem, a może podlaliście okoliczne krzaki oczekując na w kolejce do Toja? O to wszystko pytamy was dzisiaj w kontekście wczorajszego koncertu Metaliki w Chorzowie.
0: 321-321-600.
2: Jaki był koncert Metaliki?
0: No.
2: Niesamowity, dwa razy. Po pierwsze, że był niesamowity, a po drugie, że lata temu w szkole średniej na koncercie na stadionie śląskim w Chorzowie byłam na swoim pierwszym koncercie Rolling Stones, a teraz mogłam swoich synów zabrać na ich pierwszy koncert w życiu Metaliki.
0: No i to jest piękne doświadczenie.
1: Tak.
0: To może czas na głos młodego pokolenia. 321-321-600. Jaki był koncert?
3: Dzień dobry, ja jestem Kinga i chciałam powiedzieć, ja byłam na koncercie Metaliki.
0: No.
3: To było strasznie głośno, ale w ogóle fajnie, ale uszy bolały.
0: No, to tak bywa na koncertach, to nie szkodzi.
1: Więcej koncercików i uszka boleć przestaną.
0: Radzi ciocia Sandra, a my gramy Republikę. Meta zagrała wczoraj perfekt, było naprawdę bosko. Biała flaga już teraz w Antyradiu. Gdzie oni

0: Nic na tym świecie nie jest pewne, jak śpiewa Billie Idol, ale pewne jest to, że wy jesteście z nami od 16 do 20. Poczuliśmy to wczoraj na błoniach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, kiedy tłumnie stawiliście się w punkcie antyradia. No dobrze, Tomaszu, pora to chyba teraz na newsa ze świata, no właśnie, z jakiego świata?
1: To się okaże, z naszego uniwersum obłędu na pewno. Człowiek, który na swoich barkach sam osobiście, słuchajcie, dźwigał krużganek oświaty. Robert Bąkiewicz wrzucił niedawno do sieci dramatyczny wpis informujący o tym, że nie został wpuszczony na własną rozprawę sądową.
0: Sprawa dotyczy decyzji stołecznego ratusza o cofnięciu zgody na rozbicie miasteczka przed kancelarią prezydenta, którą Bąkiewicz zaskarżył. Cały problem polega na tym, że szef Straży Narodowej, jak wynika z nagrania, stał pod drzwiami z napisem "tylko dla pracowników".
1: No i jak donosi pełnomocnik Bąkiewicza, zabrakło też wskazówki, czy drzwi należy pchać, czy ciągnąć.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Ruch w Warszawie wraca do normy. Zakończył się protest Solidarności. Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku utrzymane. Centrum poświęcone AI powstało na Śląsku.
0: Prawda Antyradia.
19: Minęła 18. Joanna Obuchowska. Zakończył się protest związkowców Solidarności w Warszawie. Zjechali się do stolicy, żeby sprzeciwić się unijnym przepisom klimatycznym. Żądali, by Senat poparł wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. A Senat będzie nad tym głosował jeszcze dzisiaj lub jutro.
0: Prawda Antyradia.
19: Jest prawomocny wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło w nim 8 osób, w tym 4 dzieci. Wybuch spowodowało przewiercenie rury z gazem podczas prac związanych z rozbudową sieci. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki od 2 do 6 lat więzienia. Skazani to m.in. szef firmy zlecającej przewiert i dwaj wykonawcy zadania.
0: Prawda Antyradia.
19: AI jeszcze mocniej wejdzie do śląskiego biznesu i administracji. Ma w tym pomóc Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz, które zostało oficjalnie otwarte w Katowicach.
13: Naukowcy oraz inżynierowie pracują tutaj nad wdrażaniem sztucznej inteligencji do firm, urzędów czy szpitali. Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Gramatyka.
15: Czasem możemy się zastanawiać, jak moglibyśmy wykorzystać algorytmy, żeby nasza firma pracowała lepiej. Można tutaj przyjść, tutaj pracują eksperci, specjaliści, którzy wiedzą na ten temat wszystko.
13: Obecnie instytut realizuje 20 projektów. Dyrektor Łukasiewicz AI Jan Kozak.
20: Robimy technologię dla wojska, wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości.
13: AI ma pomóc w zwiększaniu produktywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
19: Krucza w wersji 2.0. Warszawski ZDM ogłosił przetarg na jej przebudowę. Czteropasmowa droga tranzytowa ma zyskać bardziej kameralny charakter.
21: Pasaż okolony dwoma szpalerami drzew, skrzyżowania wyniesione, będą przejezdne w jedną i w drugą stronę. Nie przewidujemy na kluczej żadnej wydzielonej infrastruktury rowerowej. Uzupełnienie w znacznej mierze zieleni, która tam teraz jest. Na tym pierwszym pasażu sporo mebli miejskich, ławek, czyli takich miejsc, gdzie można po prostu przysiąść i odpocząć.
19: Mówił rzecznik ZDM-u Jakub Dybalski.
22: Mieszko Drescher, zapraszam. Tim Burton szykuje nowy film. Reżyser m.in. Soku z Żuka zjawił się ponoć na festiwalu w Cannes z misją specjalną znalezienia chętnych na swój projekt. Na razie nic nie wiadomo na ten temat, poza tym, że coś jest na rzeczy. Gwiazdor Kac Vegas, Zach Galifianakis, może zagrać bardzo młodego Frankensteina. Serial pod takim tytułem szykują twórcy Co robimy w ukryciu. Produkcja miałaby nawiązywać do komedii pod prawie taką samą nazwą z 1973 roku. Ta z kolei była parodią produkcji z lat 30. i 40. Koniec z wydawaniem gier z PlayStation na PC-ty. Wcześniejsze doniesienia Bloomberga wracają teraz za sprawą Jasona Schreiera. Szychy z Sony miały w poniedziałek zdecydować, że dla dobra marki PlayStation nie będzie więcej portów tytułów dla pojedynczego gracza. Ma to poprawić sprzedaż obecnej i przyszłych generacji konsol.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: Teraz raczej słonecznie i wciąż ciepło, od 14 do 21 stopni. Jutro pogoda trochę się zmieni, trzeba się spodziewać więcej deszczu. Padać ma prawie w całym kraju, ale raczej przelotnie. Jedynie na zachodzie bez deszczu. Na termometrach będzie od 16 stopni w Koszalinie do 23 w Warszawie.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.

0: bardzo dużo. Pytamy Was dzisiaj o refleksje, wrażenia pokoncertowe, także dzwońcie 321-321-600, dzielcie się z nami tymi emocjami.
1: A para z głośników wciąż trwa, teraz zaglądamy do Albionu, słuchajcie. Brytyjski turysta pokazał nagranie z podróży pociągiem z Białegostoku do Warszawy i nie mógł uwierzyć, że za taki przejazd zapłacił około 19 zł.
0: Uznał, że to absurdalnie tanio, zwłaszcza jak na europejskie standardy. W trakcie jazdy chwalił polską kolej za czystość, punktualność i brak typowych barier lotniskowych, które zna z Wielkiej Brytanii.
1: No ogólnie, słuchajcie, był zachwycony, a polska kolej w jego oczach wypadła jak luksus w cenie kebaba.
0: No, Brytyjczyk był zachwycony polskim kolejnictwem, czyli wiesz, Tomek, to jednak trzeba spojrzeć na PKP oczami człowieka, który przeżył Brexit po prostu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No, jakby tak zobaczył, ile czasami trzeba czekać na ten spóźniony nasz wspaniały...
1: No, poza tym podwozie było zepsute, a szyny też były zepsute. I jeszcze ta deska, która się... polskiej kolei można by godzinami, prawda? Po co? Dani, Kalifornia teraz.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Rekord frekwencyjny pobity wczoraj na Metalice, prawie 90 tysięcy osób, tak przynajmniej wynika z informacji, do których my dotarliśmy, ale ile było naprawdę? Kto wie, na pewno było bardzo

0: No i świat wygląda zdecydowanie lepiej, jeśli macie takie kawałki w waszym otoczeniu audialnym, że tak powiem.
1: No wow,
0: z braku lepszego określenia. Uwielbiam ten numer Ghost, Mary on a Cross. Za nami, przed nami Kult i Arachia. 22 minuty po godzinie 18. Słuchacie parę z głośników w Antyradiu.
1: Przed nami też wiele mocnych, dużych koncertów rockowych w tym sezonie w Polsce naprawdę obrodziło. Wczoraj jeden z nich już za nami, Metallica, i my was o wrażenia z tego koncertu pytamy.
0: 321-321-600.
2: Cześć, Marta z tej strony. Ja dzwonię z takim pytaniem, bo pytacie o koncert Metaliki. No więc mi się udało dotrzeć. Byłam razem z moją siostrą, szwagrem i musiałam wziąć mojego tatę.
0: No tak.
2: Bo mieliśmy i z moim kochanym mężem, który właśnie siedzi chory koło mnie, i wracamy do domu.
0: Oj.
2: Z tego koncertu. Nawet z Sandrą żeśmy się wczoraj przywitali.
1: O.
2: Ale niestety małżonek wczoraj rano wstał, 38,5 stopnia, i się zalepał jako sika. I jak wróciłam do domu, to miałam 3 bryloczki z Antyradia dla naszych synów. I mój kochany mąż się mnie pyta, a dla mnie? Czemu nie wziąłeś dla mnie? Też bym chciał. No więc ci chciałam zapytać, czy dałoby się coś zrobić w tym temacie.
0: Jasne, pewnie, jasne, oczywiście. Zobaczymy, zobaczymy, pogadamy z naszą Anią.
1: Tak, i nasza Ania może coś tam zdziała. No ale słuchaj, ty nam musisz maila napisać, żebyśmy w ogóle wiedzieli, jaki jest twój adres, tak?
0: paramaupantyradio.pl. To jest nasz adres, także już się wymieniliśmy adresami. To już jesteśmy rodziną. Śmiało pisz, a my będziemy grać wam najlepszego rocka na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Winiar Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
13: Słyszę to coraz mocniej.
14: Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś i już ci nie odpuści.
15: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: W każdej rodzinie ponoć jest minimum jedna taka czarna owca. Dorothy.
2: Moja nam... ty owieczko.
1: No, ale nie czarna.
2: Nie, absolutnie.
1: Chyba, że czarna od metalu.
2: To
1: jeszcze
2: może
1: po
2: tak
1: wczorajszym
2: być.
1: Koncercie. No dobrze, Dorothy nam tutaj pięknie wyśpiewała pieśń, a już niebawem między innymi Rage Against the Machine. Na
2: no i wrócimy do zabójczego gościa, do naszej zagadki. No a teraz wiadomość sprzed ostatniej chwili, słuchajcie. Prezes wszystkich prezesów obiecuje budowę nowych kopalń, jeśli tylko jego partia wróci do władzy.
1: Jarosław Kaczyński, bo o nim mówisz, wielokrotnie zapowiadał powrót czarnego złota. Wczoraj do sieci trafiło nagranie, w którym używa wręcz sformułowania kochany węgiel. Odtwarzamy, budujemy, dodał jeszcze na koniec prezes.
2: No, odtwarzamy. Cały świat to ostatnio taka jedna wielka rekonstrukcja historyczna. A nie mogliby przy okazji odtworzyć Orłów Górskiego, już wracamy do 76?
1: Tak.
3: Chyba nie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Drill baby drill, chciałoby się powiedzieć.
2: That's what she said. Kings of Leon, już teraz. Sex on Fire, skoro o tym mowa.
1: A propos.

0: Zabójczy gość.
1: Polskie Oasis, czyli Meslowic. No a u nas czas na zabójczego gościa, czyli tajemniczą personę, której głos obniżyliśmy. Jeśli uda wam się rozszyfrować, kto to taki, zgarniacie pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym przez siebie kierunku.
2: I kubek.
1: Tak, no, bardzo dobrze. Tylko musicie zadzwonić, zostawić nam numer na końcu tego
2: połączenia. To jest ważne, no bo bez tego to my nie mamy jak wam wysłać tego kubka.
1: No właśnie. No i posłuchajcie, czy uda wam się ustalić, kim jest dzisiaj zabójczy gość. Uwaga!
3: Często mi tam zamek się psuje i on tak zawodowo tam pachnie tym klejem, tak u niego jest, tak po prostu w bramie na Nowym Świecie wchodzisz, jakby się czas zatrzymał. Dobry but, włoski.
1: No but to włoski, zawsze, prawda?
2: Nieśmigany.
1: 321, 321, 600, zostawcie nam numer do siebie, bo inaczej nie będziemy mieli podstaw, żeby wysłać nagrody. A już za chwilę Def Leppard i ulubiona piosenka miłośników słodyczy Pour Some Sugar On Me.
4: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
5: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
6: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
13: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Ono ma to peje zawsze w punkt. Kochani, czas na zabójczego gościa. Jeśli uda wam się rozszyfrować, kto to taki, zgarniacie pieszą wycieczkę w dowolnie wybranym kierunku.
1: I kubek.
0: Brawo, doskonale. Tylko oczywiście trzeba do nas zadzwonić. A, no może najpierw puszczę wam zagadkę. Posłuchajcie, kto ukrywa się dzisiaj w programie.
2: Kurde, mi tam zamyk.
3: Oczywiście, że tak.
2: Ja tak zawodowo tam pachnie tym
1: to
2: klejem.
1: Chyba nie,
2: tak,
1: nie to.
2: Jest tak po prostu w bramie na Nowym Świecie to wchodzisz. To? Jakby się czas zatrzymał. Dobry but, włoski.
0: Dobry but,
1: mnie
0: włoski.
1: To zmyliło.
0: To, a tu mamy jakieś problemy techniczne, ale
1: no
0: to nic nie szkodzi, dobrze.
1: Ale but włoski,
0: I zabójczy gość się pojawił, mogliście posłuchać, to teraz kombinujcie, kto to jest. 321-321-600.
4: Ania.
0: Cześć.
4: A odpowiedź to oczywiście Szewc. Pozdrawiam.
0: Szewc. No blisko, to nie był Szewc.
1: A Szewc bez butów.
0: Tak. 321-321-600.
5: Cześć, mówi Marcin, to Muniek Staszczyk.
0: Tak?
5: Na pewno, Muniek Staszczyk. Napisał chyba nawet o tym piosenkę.
0: No napisał o tym piosenkę, to prawda. To sprawdźmy, czy to jest Muniek Staszczyk.
6: Często mi tam zamek się psuje. I on tak zawodowo tam pachnie tym klejem, tak u niego jest tak po prostu w bramie na Nowym Świecie wchodzisz. Jakby się czas zatrzymał. Dobry but, włoski.
0: No i pięknie, i brawo. Mamy zwycięzcę, także pieszą wycieczkę możesz odebrać sobie już teraz.
1: A kubek wyślemy.
0: Pocztą Polską, także dojdzie jak wrócisz z wycieczki. Derek and the Dominos już teraz. Leila w parze z głośników.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: W Antyradiu, w parze z głośników, oczy i uszy szeroko otwarte. Guano Apes za nami. No i jeszcze nasz cykl Książka Skarg i Zażaleń. Kwestii zabójczego gościa, słuchajcie. Dzwoni do nas mnóstwo was, kochanych słuchaczy, i my sprawdzamy zawsze, kto zadzwonił pierwszy. A czy potem ten telefon został wyemitowany o tej czy o innej porze, to wcale nie znaczy, że dokładnie w tym momencie zadzwonił. Także wszystko jest pod kontrolą, komisja czuwa,
2: tak
1: i
2: jest.
1: Kubki oraz oczywiście piesza wycieczka w dowolnie wybranym kierunku jest zawsze rozdawana transparentnie.
2: To ja teraz oddam w czyjeś ręce wejściówkę na Mystic, bo to jest ten moment. Otóż pytanie konkursowe brzmiało, jakie było twoje najbardziej mistyczne doświadczenie koncertowe właśnie. No i napisał do nas Rafał. Był rok 2006, miałem 15 lat, zaczęły się żniwa. W domu robota od rana, a ja cały dzień myślałem tylko o jednym. Wieczorem gra Soulfly w Węgorzewie. Wszystko wskazywało na to, że nigdzie nie pojedzie, bo żniwa trwały, a brakowało rąk do rozładunku zboża i wtedy w kombajnie starym Bizonie zerwał się pas klinowy napędu młocarni. Była sobota, części się nie dało nigdzie dostać. No i pojechał, słuchajcie, pojechał z bratem starym polonezem 30 kilometrów do Węgorzewa. Pamięta kurz chłopak, pamięta zapach słomy i to, że praktycznie z pola pojechali na koncert.
1: No i pięknie, chłopaku, i teraz jeszcze pojedziesz na Mystyk. Gratulujemy. Kolejna szansa jeszcze w Antyradiu na pewno się pojawi, bo trwa tydzień z Mystyk Festival, a my już za chwilę zagramy Beatlesów All You Need Is Love.
0: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland. Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Taki przyjemny kawałek na środowy wieczór. Co prawda my wciąż w żyłach mamy ciężki metal, który nam tam płynie za sprawą Jamesa Hetfielda i spółki, ale Kaiser Chiefs też dobrze wchodzi.
1: No a jeśli chodzi o oczyszczenie tego, co znajduje się w krwioobiegu, to ja zapraszam was tradycyjnie na śniadanie ustyranego. W sobotę od 7 do 10 serwuję porcje pysznych, zdrowych, oczyszczających, gorących, parujących bzdur, które wjeżdżają na stół w półmisku, ułożone w formie listy przebojów. Będziemy odliczać od miejsca 10 do 1, co też wydarzyło się w naszym uniwersum obłędu. Co znajdzie się na miejscu 1, to wszystko się okaże w najbliższą sobotę.
0: Za to teraz na naszej playliście znajdzie się Brian Adams
1: i kawałek Somebody.

0: produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: 20.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. 15.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Maca California. So this is Doug from King's X and you're looking. Yeah. You're listening to Maca California. Baby, have fun. And I'm looking at his titties.
4: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i zawrotną siała. Była uliczną taką, bo i cóż. Duży się w mańce, woli pół bez mała. Nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej górnej na woli.

Zdarzyła się, lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą, dawnych kompanii porzuciła gwar. Czy się na mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem,

sześć. Psiakryw aż wyrżnie stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras.

chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa, przerwa na życia czarnej mańki nić. Na czerwonym

0: czyj to pogrzeb sunie powoli. To czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Nie trzeba, nie trzeba. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Freiburg przegrywa z Aston Villą 0-2. To był pan Stanisław Grzesiuk, bo dzisiaj solowa ucieczka z tym, z oddechem peletonu oczywiście oraz kółka antyróżańcowego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłam.
1: Super. Od razu cię, kochany, wyłączam z anteny, ponieważ nie wiem, czy wiesz, jak rozmawialiśmy ostatnio, była taka prośba czas jakiś temu, żebyś nie stosował kryptoreklamy. I ty, zdaje się, zrozumiałeś, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. Po czym, jak odwiedziła nas pani pisarka Izabela, dzwoniłeś wtedy również i zakończyłeś rozmowę pewnym pozdrowieniem. I teraz odpowiedz mi na pytanie, jak się ma kryptoreklama do totalitaryzmu? Jak przemyślisz, to może wtedy zadzwoń. Makakofonia, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Cześć, Reniu.
3: Chciałam ciebie serdecznie pozdrowić, mojego tatusia, mojego kolegę Karola, jego siostrę Aleksandrę, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyróżańcowe.
1: A ja również chciałem bardzo serdecznie pozdrowić i ucałować twojego tatusia. Dobry wieczór, Reniu. Jak się czujesz, kochanie?
3: Dobrze, byłam u diabetologa w sobotę, tam to była. I rewelacyjne mam badania, wyniki badań krwi.
1: Ja się bardzo cieszę. A masz wierszyk dla państwa jakiś?
3: Tak.
1: To jedziesz z flagą na kasku po
3: złoto. Matusia, w środę lody smakują wyśmienicie, bo to nasze rokowe życie. Daje nam jak żyć w rokowym dobrobycie, aby dać nam koncerty oczekiwane, bo jesteśmy w roku zabujani i zabujane, by życiu rokowym było poukładane.
1: Cudownie. Pozdrawiam cię serdecznie. A ty możesz to jeść lody, czy nie?
3: Co?
1: Czy ty możesz jeść lody, czy nie?
3: Nie mogę.
1: Shit happens.
3: Ja chciałam ci powiedzieć, Makakusiu, że mój kolega Karol jest, ma krótki wyrok, bo wczoraj miał, i 2 lata ma i 10 miesięcy, bo tak to by miał 6 lat.
1: Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. Dobra, anyway, stosunkowo udanej nocy ci życzę.
3: Ja tobie też, to wszystkiego dobrego.
1: Pa. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale Joe Cocker obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Joe, that's especially for you, wherever you are. Na Woodstock się rzucimy.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko, 22 minuty temu minęła 22. To było wspomnienie. Przy okazji po raz kolejny zdałem sobie sprawę, że jestem pindą w kwiatki. Miałem Państwu przynajmniej jedno zdjęcie z tego wczorajszego stadionu zaproponować, z mojego tam gniazda wśród trybun. Dobrze, tu się zmieniło. Freiburg już przegrywa 0-3 z Aston Villą. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: No, przyszłem.
0: Ale ja ci coś mówiłem przed chwilą.
1: No, zrozumiałem.
0: I co?
1: No i przemyślałem.
0: Co szybki jesteś.
1: No, no 125 IQ, także daję radę.
0: Trzymam kciuki. Zanim wrócimy, to tak. Zapraszam Państwa na antyradiowego tego. Wróć, jakiego antyradiowego? Na antyradiowego Was zapraszam non-stop, jak tu jestem. Natomiast wyjątkowo teraz zapraszam Państwa na makakofonię łamaną na makakart. Tam informacja o tym, że pan Leszek Biolik objawi się u nas osobiście i porozmawiamy o koncercie Moja Krew, Twoja Krew, który podczas tegorocznego festiwalu w Jarocinie się rozegra. Czyli polecam serdecznie. No dobrze. A co tam u ciebie w podkładzie słychać?
1: Wiesz co, to współlokator, bo ogląda sobie do poduszki film, który właśnie spauzowałem i tak śpi. Już wyłączyłem.
0: A, bo on śpi, okej, dobra. Pełna jasność.
1: O, no więc wyjaśnię tą całą sytuację może na antenie, skoro już tu jestem. To był raczej żarcior, nie jestem fanem absolutnie systemów totalitarnych sam. Zresztą jestem autorem konceptu techno-anarcho-demokratycznego kapitalizmu ze sterowaniem wstecznym, także może kiedyś się z tym zapoznasz. Który jest kompletnie zaprzeczeniem jakiegokolwiek totalitaryzmu.
0: To po Celinę, Halinę, Ursulę, Jadwinie, żeś rzucił takim tekstem. To w ogóle nie było śmieszne, chciałem ci uświadomić.
1: Lubię być czasami kontrowersyjny. A
0: ty, dobra, ale też przez to, że ty tak bardzo lubisz być kontrowersyjny, to na przykład ten program może zniknąć, wiesz? Tak po prostu. Nie wziąłeś tego pod uwagę nigdy w życiu?
1: No,
0: będąc aż tak, kurwa, kontrowersyjnym?
1: No, ryzykowałem.
0: No nie ryzykuj.
1: Ale więcej się to nie powtórzy.
0: Trzymam cię za słowo. Całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy, mam nadzieję, słyszeli to wszystko.
1: A moje słowo jest coś warte, także możesz być spokojny.
0: Wyjdzie w praniu, jak mawiają.
1: Może zapoznasz się z pierwszym, który wybrałem na dzisiaj.
0: Proszę bardzo, jestem gotów.
1: To nazywa się Kłamstwo. Papier przyjmie wszystko. Powieść, wiersz, mandat, kłamstwo. Da się go powielić. A fajki są coraz droższe i coraz gorsze. W jakiej kieszeni szukają tych pieniędzy? Lekarz psychiatra podświadomie szuka urojeń. Instynktownie znajduje bipolarki. A mnie zamknięto w DPS, gdzie nie ma diamentu. Gdzie płonący strumień jest w oddali. Koniec wiersza.
0: Super, bardzo dziękuję. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Przepraszam raz jeszcze.
0: Stosunkowo udanej nocy.
1: Wzajemnie.
0: Moi drodzy, teraz do zastępstwa za koleżankę w ciąży. Kochany, ja czytałem to, że tam jest spotkanie po... przy tym, ale wiesz co, po... to nie... Poza tym ja tam byłem grubo po 17.30, niestety. Wiesz, rower, te rzeczy. Wracając do jutrzejszej wizyty Leszka, zachęta dla Państwa.

0: This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Гвязды рока в Антирадио. Антирадио. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Winiar Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja. Letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
5: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
6: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
7: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

0: The Rock Off on the radio.
1: Ale ty wiesz co? Ty to napisałeś długopisem, czy ty to wydziargałeś prawdziwie? Wy nie wiecie, że litery 1, 2, 3, 4, 5 liter A są na czerwono, wszystkie pozostałe są na czarno, czyli granatowo. Krew czarna z czerwonym się robi granatowa. Wiem, bo sobie dziargałem szpilkami jako mały na udzie różne rzeczy. Tu jest napisane, ma kakofonia Baby Have Fun i to jest na piersi w rozmiarze, kiedyś tam się mówiło zero, ja nie wiem, jak takiej miseczki nie mam, bo to jest menisk wklęsły. W każdym razie klata niezapotężna, należy do makaka. I to jest informacja o twojej drugiej audycji. A ja jestem Zbigniew Hołdys i trochę się czuję, muszę ci powiedzieć, jakbyś za geja mnie miał, ale no nic, no nie pocałuję cię w to miejsce.

Moi drodzy, 20 maja 1980 roku objawił się 8. album zespołu Kiss pod tytułem Unmasked. Ja wybrałem utwór Talk to Me, bo chciałem z Państwem dzisiaj porozmawiać na temat właśnie Waszych wrażeń, w sensie tych, którzy byli, widzieli, słyszeli koncertu. Znaczy ja się załapałem na dwa zespoły, Gojirę i Metallica. Na Gojirę to tak od końcówki raczej, ale trudno, nic to. Moi drodzy, w tym nieszczęsnym finale Ligi Europy, podpowiedział mi to Frank, pozdrawiam bardzo serdecznie, on jutro poprowadzi Turbotop dla Państwa, z tego co wiem. Tak, to jest 0 do 3 w tej Lidze Europy. Otóż, moi kochani, powiem, że po tym, co widziałem na niestety Stadionie Narodowym, to tutaj było słabiej. Naprawdę. Taki normalny koncert, wiecie. Jak na świecie, jak kiedyś grali. Natomiast prośba uprzejma, bo tam pod naszym postem, znaczy w sensie pod moim, jest taki krótki film, na którym ojciec trzyma na barana synka na tym koncercie Metalliki. Oni są na płycie obaj. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo uprzejmie proszę, żeby pan zainwestował w słuchawki głuszące dla dzieci, bo za parę lat się może okazać, że przez mniej więcej taki koncert pańskie dziecko nie będzie dobrze słyszało. Uroczym fragmentem było to, kiedy dwóch dżentelmenów zostało samych na scenie. Jeden z nich imieniem Robert powiedział, że robią czasem takie improwizacje na temat pewnych utworów, które powstały w kraju, w którym akurat grają. Te. Napisałem wczoraj do Zbyszka Hołdysa: kochany, Metallica cię gra. On mi odpowiedział taką buźką niedowierzającą. Mam nadzieję, że gdzieś to państwo znajdziecie w sieci. Ja tego nie pochwalam jak Maynard, w sensie kręcenia wszystkiego, co się da podczas koncertu, ale być może ktoś to nagrał i pokaże narodowi. Coś pięknego. W ich wersji dla Państwa teraz powrót do przeszłości. Zbyszku, zdrowia przede wszystkim, wiesz, jak zwykle, I love you w ustach.

Jeden z naszych paciorków, pozdrawiam serdecznie, zwrócił uwagę, że dzisiaj będzie King's X. Tak, moi drodzy, nie wiem jak to się stało, że jakoś upodobali sobie 20 maja. W 1996 roku pojawił się ich szósty album pod tytułem Ear Candy i z niego Lace in the Sand pochodziło. Tam w nawiasie jest jeszcze The Ballad Of. To może jest ballada o biletach na Mystic, ale to później. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Mamy jedno podwójne na całość, jakby ktoś pytał. Wyjaśnię wszystko później. Wracając do King's X, to w 2003 wydali Black Like Sunday, też 20 maja, a w 2008 12 swój album pod tytułem 15. No dobrze, ponieważ nikt nie dzwoni z rewelacjami na temat wczorajszego koncertu Metallica, to trudno.

0: Tyrone, that was especially for you, wherever you are. Moi drodzy, Tyrone Organ D. Downey, klawiszowiec, głównie Boba Marleya and the Wailers, ale zagrał całą płytę tę właśnie z Peterem Toshem, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. To było Legalize z 1976. Cudowne zaproszenie na balkon z lat 90. Tool przyjedzie z opóźnieniem, bo mówię do Państwa te słowa minutę po 23.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Makakofonia, baby have fun. Yo, I read it from this man at chess. Makakofonia, baby have fun, from him chess.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z okazji jej rozpoczęcia z Laterarusa, bo ten album miał w ostatni piątek, poprzedni w sensie, urodziny swoje. Cudownie, wszystkiego najlepszego, opóźnione. To było Triad. W tak zwanym międzyczasie panowie z Wielkiej Brytanii odebrali puchar Europy, teraz go oddają sobie z rąk do rąk. Cieszą się, całują, są szczęśliwi. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Cześć, Makakucharski, zwalaj so by night tym razem. Chciałeś porozmawiać o Metalice, jakoś taka cisza weterza.
0: Tak, właśnie zaskoczyło mnie to absolutnie.
1: No, generalnie byliśmy, podobało się. Szkoda, że się nie spotkaliśmy, no ale jak to już ktoś na fejsie napisał, kto późno przychodzi, ten sobie szkodzi.
0: Kto późno przyjeżdża.
1: Support, no, na to wychodzi. Support nie zachwycił, potem było dużo lepiej. Pierwszy support.
0: A, pierwszy support, no rozumiem. Ale ty też takie wrażenie miałeś, że gorzej było słychać Gojirę niż Metę później?
1: Tak też, no prawo gwiazdy, no tam idzie, że tak powiem, to co najlepsze zawsze, tak, i moc i dźwięk.
0: Dobrze, a czy ty udałeś się na spotkanie organizowane przez zastępstwo za koleżankę w ciąży?
1: No niestety nie mogłem, miałem od razu transport spod stadionu, a za karę postałem sobie 1,5 godziny na parkingu, nie mogłem wyjechać.
0: A, w ten sposób, nie, to my parkowaliśmy bardzo, bardzo daleko i mając w planach taką podróż, uznałem, że iść jeszcze wmówione mi, to się nie uda w ogóle, to będzie zabójstwo.
1: No ale my przynajmniej z zastępstwem za koleżankę w ciąży widzieliśmy się przed. To zostało fotograficznie udokumentowane.
0: Tak, widziałem, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Raz jeszcze. No ale i co?
1: Pozdrawiamy.
0: Co teraz, mój drogi? Jak wygląda twoje życie po Metalice? Uchyl rąbka tajemnicy.
1: Nie zmieni się. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem. Znam dużo osób, dla których Meta to jest prawie wszystko. Dla mnie to jest jeden z zespołów, które no chciałem zobaczyć na żywo oczywiście, ale dużo się nie zmieni. Chociaż doceniam klasę i rzeczywiście show było, tak? To trzeba tutaj Mecie oddać.
0: Tak, ale mnie jakoś tam tej ruchomej sceny brakowało. No nic to. Stosunkowo udanej nocy.
1: Również stosunkowo udanej. Pozdrawiam. Kółko. Wszystkiego dobrego.

to, moi drodzy, 10. album zespołu King's X, Black Like Sunday, Danger Zone. Nie bez przyczyny, bo to teraz w temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl bardzo uprzejmie proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet na Mystic Festival. Proszę odpowiedzieć się na następujące pytanie. Którego dnia? Datę mnie konkretną tam chodzi. Może bez już tam, że 20-26, to możemy sobie darować. Ale przede wszystkim o której godzinie oraz na której scenie zagra zespół, który za moment się przed Państwem objawi. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, już trzymam za to kciuki, bardzo proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem. Pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego i słać to radośnie na makak@antyradio.pl. 23 minuty temu minęła 23. Zdobyłem drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera.

0: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
1: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Czytam napis Makakofonia. Baby, have fun. Z nad i pod sutka. Makaka. A czytał Marshall Spool the Wire.

0: kto dzisiaj, 20, objawił się ten album? Zespół Staind. Dobrze, z 2003, moi drodzy, on pochodzi. Nazywa się 14 Shades of Grey. Ja Państwu tradycyjnie już chyba zaproponowałem Blow Away, bo on mnie naprawdę rozwala. To jest czwarty album zespołu Staind. Jeżeli o tym nie mówiłem, to teraz mówię. Bardzo dziękuję. Tam jest odpowiedź na naszym antyradiowym Facebooku na temat tego, czemu oni nie dzwonią, mówiąc o swoich wrażeniach odnośnie wczorajszego koncertu między innymi zespołu Metallica na Śląsku. Dlatego, że oni to wciąż przeżywają. Może oni nawet nie słuchają antyradia w tej chwili w ogóle. Mają wyłączone, wywalone na wszystko. Ponieważ słuchają Mety i tych utworów, których na przykład oni wczoraj nie zagrali. Albo coś w tym stylu. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Wiesz co, przyszłem jeszcze raz. Dzwonię dlatego, bo...
0: Bo ty byłeś na Metallice.
1: Nie, właśnie nie byłem, ale się martwiłem strasznie o ciebie, wiesz?
0: A że co?
1: No bo jechałeś rowerem do Chorzowa.
0: Nie, aż tak źle nie było ze mną tym razem.
1: No nie wiem, jak ta trasa właśnie wyglądała, czy ty jechałeś, jak ty jechałeś. Po drogach rowerowych, to przecież u nas nie ma takich dróg rowerowych, znowu rozbudowanych.
0: Kochany, to była przenośnia literacka, nie zrozumiałeś. Nie, jechałem z kolegą, pozdrawiam bardzo serdecznie, ma Paweł na imię, ma bardzo fajny samochód.
1: Aha, no to wszystko. Ja myślałem, że ty jechałeś rowerem.
0: Bo ja tak napisałem, że będę jechał rowerem, ale już wtedy chyba wiedziałem, że kłamie.
1: O, no widzisz, no to dałem się nabrać, moja wina, widzisz.
0: Nic, takie żarty się robią, nie tam sobie. Tak poważnie, jak ty podchodzisz do tematu. Przepraszam cię najmocniej, sprawdzimy, kto tam na drugiej jest. Makakofonia, baby have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Ładnie się uruchomiłeś, z tym... Pan taka zawieszka lekka była na początku. Dobra. Nie, dzwonię Artur, tutaj latam sobie z pieskiem pewnie, nie?
0: Ucałuj Charlie'ego ode mnie.
2: Tak, on tu leży, bo tak zasiedliśmy, żeby go zapewnić. W sensie ja zasiadłem. No i tak chciałem właśnie powiedzieć a propos kolegi, który dzwoni chyba teraz też, nie? Przyszedłem, bo przyszłem. Miałem podobny głos. W każdym razie to jest...
0: On tu jest cały czas z nami, wiesz?
2: No, to dobrze, właśnie tak to po głosie poznaję. To jest taki przypadek człowieka faktycznie z dużym IQ, zagonionego w kozi rok, bo nie wiem, czy wiesz, ale jakbyś poczytał o ludziach, którzy mają jakieś duże IQ. Ja nie wiem, co to jest, ale czytałem o tym.
0: Ja też tylko znam z opowieści właśnie.
2: Tak, z opowieści. Internet dużo daje. Czytałem dużo właśnie, że ludzie tacy słabo się odnajdują w tym głupim czasie, nie?
0: Ale w tym teraz w ogóle?
2: Tak, w ogóle w swojej własnej rzeczywistości, czy to było 2000 lat, czy 1800, któryś, oni zawsze byli ogarnieni jako świrzy, bo gadali więcej mądrych rzeczy, niż wszyscy byli w stanie zrozumieć. A jak nie mądrych, to przynajmniej takich, które na mądre wyglądały. I to jest ten przypadek, gdzie kolega został zagoniony do DPS-u, w którym podejrzewam, nie czuje się za fajnie, bo to jest podobne miejsce dla niego pewnie, jak inne odosobnione miejsce zwane więzieniem, więc no, myślę, że nie zazdroszczę, ale radzę tak z dobrego serca, żeby starał się nie odpowiadać ludziom na to, co od niego, czego od niego oczekują, tylko żeby mówił swoim własnym głosem i wtedy myślę, że zgasi wielu z tych mądrych doktorów, którzy tam gdzieś latają koło niebie. Chociaż to może nie przynieść mu spodziewanych efektów, ale zgasi paru ludzi na pewno. Także tytułem poszłem, to jest moja wypowiedź i wydaje mi się, że no, trzymam kciuki, ja tak powiem, nie?
0: I co ty na to przyszłem, bo tam zamilkłeś nagle.
1: Dziękuję za bardzo miłe, ciepłe słowa, pełne komplementów. Jestem również piękny.
2: Tu się zgadzamy, z czym nie może się zgodzić makak, ale zgadzamy się, też jestem piękny i przystojny od co najmniej 30 lat, kiedy zdałem sobie sprawę, że jestem dorosłym, nawet 75 pięknym mężczyzną. No ale to już tak jakby z innej bajki. O Metalice chciałem powiedzieć jeszcze. Ja bardzo nie byłem oczywiście, no bo gdzie tam, no w momencie jak się zaczęły sprzedawać bilety, to już ich nie było. I chciałem pojechać z córką, walczyłem jak lew na antenie antyradia, nawet na mniej, że tak powiem, słuchanych przeze mnie, znaczy w ogóle słuchanych przeze mnie audycjach, ale siedziałem ze słuchawką w uchu, jak Bóg mi świadkiem, prawie 24 godziny na to. No nie udało się, nie pojechaliśmy, czego bardzo żałuję, ale żałuję bardziej tej, nie wiem co to było, no transmisja, czy co. Ja skakałem z Antyradio Katowice na Antyradio Ogólne w internecie i nie mogłem uwierzyć. Realizacja była po prostu dramatyczna. Tam się jeden z drugim, gdzieś jakieś pogłosy, ktoś tam mówił do mikrofonu, próbę mikrofonu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja nie wiem, czy tam była taka impreza, czy tam coś się porobiło. To po prostu dramat, no, tego się nie słuchało w ogóle, bo gdyby chociaż leciało coś ze sceny, to spoko, nie? No. Jest okej, ale tam kurde, wszystko. Ty nagle, nawet jakieś nie Metaliki wchodziły, z jakichś innych playlist, czy nie wiem, czy jeszcze czy jakieś inne radio niż Antyradio Katowice, czy to się wszystko mieszało, nie wiem, po prostu nie umiem tego powiedzieć. Czekałem tylko aż zagrają Antyradio najlepsza muzyka na świecie i puszczą reklamę Biedronki, no po prostu tam to się rozpieczyło w ogóle wszystko dla mnie wtedy, nie? I jeszcze jedna taką a propos poniedziałkowej audycji, to było traumatyczne najbardziej chyba moje doświadczenie, gdzie audycję prowadzi makak, którego nie ma, nie? Kurwa, jednego słowa nie powiedział. Przecież mieliście tam studio jakieś, nie? Przecież mogłeś powiedzieć, że idę się słuchać i kurwa teraz będzie takie coś. To chociażby człowiek wiedział, wiesz, jaka jest sytuacja. Tutaj ja jestem nagrzany, bo makak coś tam gadał, że go nie będzie w poniedziałek, wtorek czy coś. Kurwa, makak bez makaka, no po prostu dramat, no jeszcze gorsza audycja, bo co chwila słuchałem, kiedy będzie happy birthday, nie ma happy birthday. Kurde, nawet jednego słowa, nie? Po prostu nie róbcie czegoś takiego, puśćcie tą normalną audycję nocną, gdzie leci jeden za drugim kawałek, co chwila jakiś tam, no to zacznijcie po prostu na przyszłość tą nocną audycję, nie od 00, tylko od 22. No to się nie da słuchać czegoś takiego, to po prostu, no zrywa coś w mojej psychice i no nie jestem w stanie takiej audycji słuchać, chociaż powiem szczerze, wysłuchałem do 00, nie? Ale to był jakiś taki, taka forma zawieszenia. Nawet nie próbowałem dzwonić, bo mówię, kurde...
0: Przecież i tak by nikt nie odebrał.
2: A właśnie tak sobie pomyślałem, że tam chyba nawet jak ktoś jest, to jest taki nawalony, że po prostu mu udaje, że go nie ma po prostu. I tyle, nie?
0: Panowie, stosunkowo udanej nocy wam życzę w takim razie.
2: A i kurczę, jeszcze... Chciałem, przepraszam, bo jak kurde, uciekło mi coś. Czekaj. Wiedziałem, że o wszystkim, no, o czym zapomnę. O wszystkim nie powiem. Ale dobra, to innym razem w takim razie.
1: Mam jeszcze jeden wiersz w zanadrzu.
0: Proszę bardzo.
2: O kurde, na żywo będę słuchał.
1: Nazywa się Port.
0: Jestem gotów.
1: Więc co jest martwe, a żywe? Co dobre, a złe? Czy Bóg to zdefiniował, czy człowiek określił? I czy to tylko lokalnie, czy już w galaktyce ludzie różnych plemion zadają takie pytania? A gdy już pięć wieczności mordy mi uciszy, może nawet już całkiem nikt się nie zorientuje. A kiedy statek przycmuje do swojego portu przeznaczenia, załaduje swe towary i odpłynie w siną dal. Koniec wiersza, dziękuję.
0: Stosunkowo udanej nocy, panowie.
2: O, świetna imię.
0: Ucałuj Charlie'ego, bardzo cię proszę.
2: Już go przytulam i głoszczę.
0: No, to pa.
2: No to pa, wszystko. O właśnie, to pa to takie niemieckie. Wszyscy się teraz nauczyli. Witam.
0: Co witam? Ja nie witam, no, ja do ciebie mówię, wiesz, pa po prostu.
2: Ale, nie, ja wiem, przepraszam, a propos pa, tylko mówię, wszyscy mówią witam, a wita się gości w domu. Czyli nie mailem, kurwa, witam, nie? W mailu. Dzień dobry, czy cześć, czy coś, to okej, ale gdzie witam? Kurde, to można osobiście gości w domu mówić, ale to już na dłuższy mego. Tak samo z tym pajes. Dzwoni do mnie gość z pracy, mówi: ty kurde, co ty żeś tu opieprzał tego tu, bo to coś to jest źle wycięte, to źle zrobione. On mówi: weź się, przyjrzyj, przestań pieprzyć. A on mówi: no dobra, dobra, to pa.
0: No i tak właśnie. Odczytuj również moje pa, masz jeszcze w nagrodę czerwone słońce od Klangora z Arytmii.
2: A, wiem, co chciałem powiedzieć. Wczoraj miał urodziny Dusty Hill, wieś panie nad jego duszą, z zespołu Of Course ZZ Top. To chciałem powiedzieć i szkoda, że nie było wczoraj audycji. Bo
0: wróć, jak będzie miał urodziny. Całuję cię na rapa.
2: Urodziny.
0: Znaczy tak, w sensie Charlie'ego całuję, ciebie w życiu. Aha. Mara.
2: To tak.

0: Fallen Angels, taki nosił tytuł, to covery są zrobione przez niego. On się objawił w 2016 roku. Ma kakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór.
0: O, Witek, byłeś wczoraj na koncercie Metaliki?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Niestety nie. Nie miałem biletu w całuszkę, kosztowna impreza, ale za to byłem wczoraj rankiem, znaczy się nie rankiem, bo gdzieś koło 12 w planetarium i tam bardzo dużo osób widziałem w koszulkach Metaliki, czyli przed koncertem jeszcze wybierali się do planetarium.
0: Piękne połączenie pożytecznego z naukowym.
1: No, dokładnie.
0: No dobrze.
1: No, to chciałem tylko powiedzieć, że...
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Dziękuję nawzajem.
0: Pa.
1: Pa.
0: Państwu również życzę stosunkowo udanej nocy. To była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Maga-Kszarłacki. I co? Oni 6 o 23 na głównej scenie. Pewnie ci, którzy brali udział w konkursie, wiedzą, o czym mówię. Zanim się rozstaniemy, bardzo uprzejmie proszę, a co wyście tutaj zwariowali już wszyscy? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Czekam na trzecią koszulkę lidera 0000 i gratuluję audycji dzisiejszej.
0: Ty się uspokój się. Poznałem cię po pierwszej nutce cię poznałem. Poczekaj, sprawdzimy w takim razie. Dobry wieczór, makakofonia, baby, have fun. A ty jak masz na imię, skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
3: Ja niestety nie udało mi się, kurczę. Myślałem, że dzisiaj będę miał podwójny gol. Przyszłem i...
0: 0000 widzę właśnie, zdobywając.
3: No to przynajmniej na pocieszenie mam. Taką flagę.
0: Tak, bardzo dziękuję. To w makakofonii Baby Have Fun po godzinach już Państwu wytłumaczę, co teraz należy w domowym zaciszu robić.
2: Śpiewamy.
0: Tak?
3: Dobrze. Możemy wprowadzić taki challenge, że będziemy śpiewać na antenie. Ile tam masz linii otwartych?
0: Wiesz, jakie będzie opóźnienie? Mam 2 linie otwarte.
3: Nie, ale jak na życzę przez telefon, to się da.
0: Jakie 7?
3: No się da zrobić.
0: Jak się da, jak ja wychodzę z tego z studia i jak wchodzę do naszej uroczej kanciapy, to tam słyszę to, co przed chwilą powiedziałem na antenie, czy jest opóźnienie 1000.
3: To jest radiowe opóźnienie przez internet. To ja mam takie opóźnienie w słuchawce, jak cię słucham. Nie mogłem się dzisiaj we Witka strzelić.
0: No i dlatego właśnie nie będziemy tego robili
3: ale
0: na antenie.
3: Przez telefon nie ma tego opóźnienia.
0: Dobra, w sensie dobra to jest na Powiślu.
3: Tak jest, albo...
0: Oraz 07 dobra. Na 2 z Zagrychą plus Blant. Tak, znam to wszystko tak doskonale. Stosunkowo ja udanej nocy wam życzę. Pa!
3: Brutalnie się, ale nic.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Moi drodzy, uprzejmie proszę, abyście byli państwo tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania tekst. Brzmi on następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę i teraz się wyjaśni na przykład, skąd ja mam to pa. Ucałuj Charlie'ego przy okazji. Śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo. Odliczę do 3 i lecimy z flagą na kasku. A, wróć. Zapraszam na jutro, na spotkanie z Leszkiem Biolikiem o koncercie Republiki w Jarocinie. Dobra, i raz, i dwa, i trzy.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.